sen. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych w piska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na

0: bałtyckiej fali.
1: Dami tu mano! I venga conmigo!

0: Reklama.
1: Cześć, nazywam się Łukasz Kazek. Zapraszam do oglądania nowego programu Piątka z historii. We wtorki o 21:00 w telewizji History Channel. Oglądaj w Chopin telewizji kablowej na pozycji 402.
2: Szukasz pomysłu na elewację? TSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. TSB Profi Almares. Wejherowo, ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58 672 0031. www.almares.pl.
3: W Gowinie powstaje coś nowego, a to tu market budowlany. Nowy sklep, nowe możliwości i nowe miejsca pracy. Szukamy osób do obsługi klienta na działy m.in. budowlany, wykończeniowy, elektryczny, hydrauliczny, sanitarny i narzędziowy. Lubisz pracę z ludźmi? Chcesz się rozwijać? To miejsce dla Ciebie. Oferujemy stabilne zatrudnienie, szkolenia i pracę w nowoczesnym markecie. Wystarczy zaangażowanie i chęć do działania. Wyślij swoje CV do 8 maja na adres praca@atotu.eu. W treści wpisz preferowany dział. Atotu – market budowlany. Zbuduj z nami swoją przyszłość.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: Ty hodujesz. Ossis kupuje. Ossis Poland Foodworks. Globalna marka, sprawdzony partner. Prowadzimy skup bydła na terenie całego kraju.
3: Zapewniając hodowcom wysokie standardy obsługi.
2: Uczciwe rozliczenia.
3: Pewne płatności.
2: Konkurencyjne ceny.
3: Weź udział w programie Cultivate.
2: I otrzymaj dodatkowe premie przy sprzedaży bydła.
3: Zadzwoń na infolinię Centralnego Biura Skupu pod numer 65 619 43 50 i zapytaj o szczegóły.
2: Więcej także na foodworks.pl.
0: Reklama. Norda.

0: Łe paunu czerliścim, co do płycka płesejce jachył. Zełgeł dla swojech druchów kasiupściech, jaroś derdowści. Srogy zemsta i pewrót do Chmielna. Płetim stanął szlachcet z łezem przed ciopniciem śmylem. Co to jego obdarowunym piecielnym mylem? Sygnun w ciesień i kapłyzą weją z ni przeklantu, a tej chytkę wsied do lode z piansą zacesniantą. Szmyl so prawie przed zwierciadłem włosy ciesu w brodze, mesląc sobie, gdzie ciorliści błądzy dziś po drodze. Ci z przeklantą mycą łyzrzył ciorliści go w progły, ledwie zit mógł zweżasniący trzymać sa na nogły. Łeł,
1: waj mir! On powrócił, a mów myce jabel, chatę em dochnyśnej pakulnik, wierał on go zabił.
2: Jecy dum ty zar jabel, te piecielny łekły, rzekł ciorliści i kapłyza mając na posiekły. Bez sam w pryze mnie trzymale cynowszy płyganie, bez sam padłem mnie dwa kłenie, bez sam stracił sanie, bez sam zdzinu mnie wiezę, że Bartek mój kochany, bez sam wisy zicia rownik, cążko był koron. Bez są samym

0: ledwie marnie nie utoną w mężu, bez są diabłem nie głaniele, myś za to, rakurzu! Rzek ciorliści i kapuzą z tym, co w niej sedzało, śmergnął w niegłe, że siedzę skłe trzejaś, kłe złętało. Zatrzas dwyże, bo za swoje zemsce samą srodze ciule, że są wiele wrzyskły narobiło w ludze.
1: Rusił dali, jeś ledgłeżu mając cenę munia. Wnet przegrodze świętopełka stanął nad Radunią. Się z daleka tam na górze łyzdrzył już swój dwórek. Tej przelecył mu na przodek pies, co zwył Sabłerek. Ten mił łegun ciastokąsy łysiem nie ukłydł łaty, a na skórę, jakby ziół tych tomy przesił łatę. Biegnie jakby zajka gweniu skoku na łus hiże i redosnie skłemląc panu nos i gamba lizie. Drudzi, co na przodek wesiedł, był to mały junek. Biegnie w skłek, chłec jeść na plecach szkulny ładunek. Stają, bierzą senka na łus, knapsku popłakuje, a ciorliści Janka na klin sedze i całuje. Łebił tatka jedną ranką, a naneczka drugą i są pieścił z rodzycamy senek chwilą długą. Siuko tatce płeciesie nie chcie, nim okłyło ci na los i sanimy smacznie juna łezu ryci. Płewitale jech przed hecią swej słudzi w sześci, tej łebłeje biegną chutkę zażyc do mareści. Ujc był piersi przy kolebce, córka wzął na rance, płe piastową ją płe izbie, ty ją płedą nance. Matka tuli ją do pierse, całuje się ślewie, a Mareśka płeć nurówką siuko niecerplewie. Dzywka w kuchni jedlo państwa siekuje pańtuchę, a do izby sa schodają w sieści ze wsed ruche i cekawie ciorliści głęb stampują kłełem, łenim w siedku opowiedzą, co je wum zeł gołem. Jeżeli chce ta wiedzę zwiać im powiodą porządku, to jeś rysso przecie tej taugorstwem me spociątku. W sieści srodze sa dzewile załganym przegłedom, a tej pośle ugorstwo dali opowiadac do dom.
2: Audiobook wydała Kaszubska Agencja Artystyczna z Chwaszczyna. Czytał Tomasz Fopkę.

Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać

0: Szukać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Nowy punkt na mapie Wejherowa.
2: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
1: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
2: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
1: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
2: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
1: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
2: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
1: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
2: lub zadzwoń 504 16 10 10.
1: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
3: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
4: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
3: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
4: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy Ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
3: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
5: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
6: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
7: Reklama.

0: Słuchacie radia Norda FM. Reklama.
1: Własny biznes nie jest dla każdego. Wstawanie przed świtem nie jest dla każdego. Ale każdego, kto chce się rozwijać, zapraszamy do Kaszubskiego Banku Spółdzielczego. Po konto i kartę za zero. Banki Spółdzielcze SGB. Dla firm, dla każdego. Promocja dotyczy opłat za prowadzenie rachunku oraz za usługę karty debetowej dla firm. Szczegóły oferty w placówkach Kaszubskiego Banku Spółdzielczego lub na stronie www.bank-kaszubski.pl.
2: Szukasz podłogi na pokolenia? Poznaj Parkiet Stark, rodzinną firmę z tradycjami od 1989 roku. Nasze doświadczenie z Kaszub przenosimy teraz jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy do nowego salonu w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 47. Na terenie Zryw Wejherowo z wygodnym parkingiem i dojazdem przez nowy węzeł Śmiechowo czeka pełna oferta. Od parkietów i desek po nowoczesne LVT, drzwi i schody. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Odwiedź nas osobiście lub zadzwoń 667-222-922. Parkiet Stark. Jakość, której możesz zaufać.
3: Powiat wejherowski szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny, nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja, to obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 4060. Wewnętrzny 30. Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli.
0: Reklama.
4: Kasiepsko Knyga, czyli Pan Tadeusz tłumaczony na kaszubski. Czyta Paulina Stefańska.
5: Tej major pełny wiesł na stół sam rozwalił. Wzął pipa, a bankłewim bilieta zypelił. I łocaru jest ku zgambę, kłynyśka serwite, łebrycy usmiejące są łecie na kłebite, a rzekł. Już snuzi panie, lubia was jak wita. Na te majorści frązle, ciej chłop z jej śniadani, najlepszy płe rol młepsach z griską jak dani. Z paniema tak snuzi ma, jak wa, snuzi panie. Ne co, cyskujmy w kyrte. Welba celba, wista. Albo chcemy mazurka, he, do purtków trzesta. Poju w jegierzcim pułku pierwsi marz z urzesta. Tak tej do damu w biezi, dzibu są wedzanti i puścił na przemiana dim i komplimente. Tuńcowac, robuk. Ciej schila flasieczka, choć jak sąc, ciasa habit zdwignąc peźneczka. I tej ida w mazurka. Ale wiś, majorze, my pijemy, a igry tam zmarzną na dwłezie. Jak lepic, to pic. Sądzo, dyj te beczka śnapsa. Major pozwoli, niech lepiją igry knapska. Nie proszę, życzę major.

0: w tym nie mam usu.
1: Doj sądza, szepnął Robyk, beczka spirytusu.
0: I czy tak we dworze sztab wesołej połiky, za hecią zaczęła sa w wojsku pijateka. Kapitun Riku bez słów czelechę we chilu, ze smajur piła przy tym tamą sa przymiliwu. Do tuńcowaniu coraz bardziej sa płockycył, śmergnął pipa i ramka talimena chwycył. Chcył iść w tuńc, le uciekła. Tak poszedł do Zosy. Udzibnął temlowusa do mazurka prosy. Hej, Rików, łe przystani trąbic na kurzajce, precz z pipu. Kłote belno gryż na bałałajce. Widzisz te tam gitarka. Idzę. Wes gitarka i mazurka. Jö major ida z pierwszą pyrką. Kapitun wziął gitara i strenę przekrącył, płód znowa telimena do tuńca zachęcił. Majorści sławły panno, jö, ale tej ruska nie jem, ziele łża. Chca bec tedy wsiuna tuska, ziele i łża. Te spytuj, a oficerowie wszyscy przeswiutciu, całą armię to pływie, że w tej dredzi armii, w korpusu dziewiątym, w dredzi piesi dywizji, w pułku piąsdziesiątym, i gerści major put je pierwszy mazurzestą. Pójdź za panienkłe, niemdze taku dzewu czesty. Błe jupłe oficersko skrzyża panna, henę. To rzekł, a skłecił, chwycił ranka telimene i sierocim kuszczkającym wbił jej remia klasną. Czyli Tadeusz, jak wlecł z błeku, w twyś mu trzasnął i kłus, i to puczkniący, odezwa samą raza. Jeden za dredzim, jakby wyraz za wyraza. Major z drewniu, łecze z caru, twyś bladawą sygnał, a łeł bunt, buntownik! I ciej siablą dźwignął, gnuł przebic. Gnym ksąd chwycił z rankywa krucena. Pyl, Tadeuszku, krzyknął. Pyl jak wiasną świca. Tadeusz wnet połapu zamierzył, wypalił, nie trafił, le majora zgłosił i łesmalił. Pueriwu są z gitarą Rików, bunt, bunt, łeł. Wpydy na Tadeusza, ale łeści za stołu. Cierok wywinął ranka. Nóż w powietrzu swisnął. Midzę głowę i pierwi walną nieźle łisnął. Uderzył w spód gitarę, jaż dziura w nim wiercy. Uzymnął sa na błek Ryków. I tam usiadł śmierci. Le urzasł sa, krzyknął, igre, bunt, i błegu. Wzuł siabla, bronił sa. Zbliżył sam do progu. Nem zdradzi stronę. Izbę wpydy szlachta, wiele przez łekna z rapierama, rózeczka na ciele. Płód w dumły, Ryków za nim. Łyłają żołnierzy. I u trzech noblesich hecie w pomoc ima bierzi. I przez dwiże cygną trze skrzące są bagnyte. A za nima trze ciurni łudzi były kaśkite. Mack był kwel dwizie z rózgu dźwigniętą do góry. Lnął do scany pilowu, jakby kłyt na siurę, jaż cułe kropno. Może głowę betrze zrzucył, le sturicze nie dozdrzył, cie festca płockycył, bo knap się je wytknałe, rąbnął po kaszkitach, zdarł je. Rózgać jej spydy brzankła po bagnitach, muskale sa co pają, mack tej ich wygunie na płyt wózi. Tam wicy jeś je zamieszaniu. Tam partnice so pleców gonią przerobłoce nad rozkłócym do brzińścich. Rozliwają kloce. Igre, ciej to widzą, bruń czapsną i lew bigu. Serżant jak wpydł. Bagnieta przebił pod

iskarnia wbił decht w sumzumk giwery. Trzasnął zumk, le krwią z luny proch Jusanie spylił. Serżant kłech rechcecela decht na brońca zwalił. Rechcecyl zdzibnie chwyta giwera za rura i wije jak kropidła, podzdwiga głę w góra. Robi muink, dwóch zarysku śregłewych zwyl, płe ramionach i w głowę kaprala wypyl. Niga zlankła łat kloca, co piesa z przestracha, tak kropilc. Rechawim nakrył szlachta dacha. Zanim rozbile kloce, rozcale powroze. Szlachta juelno wpydy do kwesztorści łezę. Z nich wycygły rapire, pałasie, tesyci, kłese, strzylbe. Kłyny w kanalu z dwa szturmyci i miech kłyglów. Wsepuł je do swigłe szturmyka, dredzi tyś na fulową, odstąpił dlysyka. Jej grów więcej psychydy, misiają sa, tłeku. Szlachta w trzysku nie może cyc krzywiżerą szteku. I grę nie mogą strzelać, jubiją decht bliskłe. Just styl ząb za ząb, a styl poriwo są priskę. Bagnet łosiabla kłesa ogifes w łomieniu. Piąst z płetiku są z piąstu i remia z ramienia. Leryków zdyla igrów nyky, gdzie studoła tiku płotów, tam stywiu na ziołnie ziłęło, żeby ju łobnie hele bitwa tak bezładnu, gdzie bez służycu broni płet piąst sama padną. W górze, że sum nie może strzelać, z tej gromady moskylów od polychów poznać nie do rady, łęło strojsa, to znaczy fuer mój sam do sieku, ale jego rozkazu nie jeciec z trud krzeku. Strychny mack, do ręcznych imów ju niezdolny, reiterował sa, zrobił sprzetise mylwelny na prawo i lewe. Tu końca szablece, łeb skrzysył bagnet z rurę, jakby decht ze świce. Tam łe wywinie młecno, scyno albo ekwele. I tak łe stróżny mack, wej niechy. Idę w płele.

0: Reklama.
1: Rolniku, od 15 marca można składać wnioski o dopłaty bezpośrednie w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Nie przegap tej szansy na wsparcie finansowe dla swojego gospodarstwa. Działania w ramach planu strategicznego oferują szerokie możliwości. Od płatności obszarowych ekoschematy, po dofinansowanie inwestycji w nowoczesne technologie, sprzęt rolniczy oraz działania sprzyjające ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi. To realna pomoc, która może zwiększyć efektywność produkcji i wzmocnić przyszłość Twojego gospodarstwa. Jeśli potrzebujesz pomocy przy wypełnianiu wniosku, skorzystaj ze wsparcia doradców z Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Nie czekaj do ostatniej chwili. Zadbaj o swoje gospodarstwo już dziś i umów się na spotkanie z doradcą PODR w Twojej gminie. Kontakty na stronie podr.pl. Materiał dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027.
2: Prowadzisz działalność gospodarczą? Jesteś rolnikiem? Budujesz, remontujesz dom, mieszkanie? Kupujesz samochód albo cokolwiek innego? Bank Spółdzielczy w Krokowej ma w specjalnej ofercie kredyty gotówkowe, kredyty mieszkaniowe, kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą z korzystnym promocyjnym oprocentowaniem. Nie czekaj, przyjdź już teraz. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek w Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie.
3: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
4: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
5: Szukasz pomysłu na dzień pełen śmiechu i przygód? Zapraszamy do Parku Ewolucji w Sławutówku. Miejsca, gdzie radość nie ma końca. Czynne już codziennie. I uwaga, wszystkie atrakcje w cenie biletu. Baw się cały dzień bez ograniczeń. Śmiech, emocje i niezapomniane chwile gwarantowane. A teraz hit sezonu. Nowość. Zjazd na pontonach z gigantycznej konstrukcji konia trojańskiego. To trzeba przeżyć. Nie czekaj. Zbierz ekipę i wpadaj już dziś. Park Ewolucji w Sławutówku. Tu zaczyna się prawdziwa zabawa.
0: Reklama.

0: Słuchacie radia Norda FM. Reklama.
1: Szukasz pomysłu na elewację? TSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. TSB Profi Almares. Wejherowo, ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58 672 0031. www.almares.pl.
2: Szukasz stylizacji, która podkreśli Twoją osobowość? Odwiedź Butik Mandarynka w Centrum Handlowym Jantar. To miejsce stworzone dla kobiet, które cenią jakość, wygodę i najnowsze trendy. Znajdziesz tu odzież damską na każdą okazję. Od codziennych stylizacji po wyjątkowe wyjścia. Promujemy polskie marki i stawiamy na starannie wyselekcjonowane kolekcje. Butik Mandarynka. Moda, która podkreśla Ciebie. Wejherowo. Ulica Obrońców Helu 3. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
3: Amerykanie wycofają 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec, poinformował Pentagon. Rząd wystąpi o pomoc europejską dla poszkodowanych sadowników. A już w poniedziałek pisemny polski, czyli początek matur. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Amerykanie wycofają 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec, poinformował rzecznik Pentagonu Sean Parnell. Ogłosił, że decyzja ta jest następstwem gruntownej analizy rozmieszczenia sił w Europie i wynika z potrzeb oraz warunków panujących na miejscu. Wcześniej Donald Trump sugerował, że wycofanie wojsk z Niemiec może być następstwem krytyki przez Niemcy wojny na Bliskim Wschodzie. Operacja wycofania 5 tysięcy żołnierzy może potrwać od 6 miesięcy do 12. Wystąpimy do Komisji Europejskiej o wsparcie dla sadowników, zapowiada minister rolnictwa. Chodzi o straty z powodu nocnych mrozów. Na Lubelszczyźnie niektórzy stracili wszystkie plony. Jak mówi sadownik Marcin Gazda, potrzebny jest odgórny system ubezpieczeń oraz nowości technologiczne.
4: Czyli zraszacze, które zapobiegają przymrozkom, zapobiegają suszy, kwiatki gradowe, które zapobiegają gradom. Dzisiaj się spotykamy, omawiamy temat przymrozków. Gdzieś za chwilę będzie sezon burzowy, będziemy się spotykać, omawiać temat gradu. Lepiej jest zapobiegać, a później do tego dopłacać.
3: Przed rokiem Komisja Europejska wsparła Polskę kwotą ponad 400 milionów złotych. Tłumy turystów zjawiły się na majówce w Tatrzańskim Parku Narodowym. Przyrodnicy przypominają, że w parku są niedźwiedzie, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
5: Trzy sytuacje są potencjalnie najbardziej niebezpieczne, czyli pierwsza, jeżeli wejdziemy między niedźwiedzica młode. Druga sytuacja, jeżeli idziemy z psem, niedźwiedź może się poczuć zaniepokojony i w obronie zaatakuje psa. No i trzeci najważniejszy czynnik, czyli dokarmianie.
3: W ubiegłym tygodniu doszło do tragicznego ataku niedźwiedzia w Bieszczadach. Drapieżnik zabił kobietę szukającą w lesie poroży jeleni. Zaraz po majówce zaczynają się matury, najpierw pisemny polski. Nie ma się co oszukiwać, to wielki stres. Eksperci tłumaczą, że do pewnego stopnia jest potrzebny, mobilizuje, ale jeśli trudno go znieść, można zastosować jedną z metod, mówi dr Klara Królewiak-Detzi z Uniwersytetu SWPS.
6: Najprostszą techniką są techniki oddechowe. Bierzemy wdech, mniej więcej 4 sekundy, robimy zatrzymanie, znowu 4 sekundy i wydech, najlepiej jakby był dłuższy, czyli 6 sekund.
3: Według psycholożki w obniżeniu stresu przydaje się też skupienie na tym, co dociera do nas z zewnątrz.

0: wewnątrz na dźwięku i na zapachu otoczenia. Wczoraj było pięknie, to może dzisiaj jeszcze cieplej? A tak, nad morzem i w górach od 20 do 25. W centrum też 25, na zachodzie Polski 27 stopni. Niebo bezchmurne, nie ma mowy o deszczu. Wiatr łagodny, a ciśnienie wysokie. No i co poradzić, że jutro ma być jeszcze cieplej?
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Szukasz podłogi na pokolenia? Poznaj Parkiet Stark, rodzinną firmę z tradycjami od 1989 roku. Nasze doświadczenie z Kaszub przenosimy teraz jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy do nowego salonu w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 47. Na terenie Zryw Wejherowo z wygodnym parkingiem i dojazdem przez nowy węzeł Śmiechowo czeka pełna oferta. Od parkietów i desek po nowoczesne LVT, drzwi i schody. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Odwiedź nas osobiście lub zadzwoń 667 222 922. Parkiet Stark. Jakość, której możesz zaufać.
2: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
3: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
2: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
4: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy Ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
2: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
5: W Gowinie powstaje coś nowego, a to tu market budowlany. Nowy sklep, nowe możliwości i nowe miejsca pracy. Szukamy osób do obsługi klienta na działy m.in. budowlany, wykończeniowy, elektryczny, hydrauliczny, sanitarny i narzędziowy. Lubisz pracę z ludźmi? Chcesz się rozwijać? To miejsce dla Ciebie. Oferujemy stabilne zatrudnienie, szkolenia i pracę w nowoczesnym markecie. Wystarczy zaangażowanie i chęć do działania. Wyślij swoje CV do 8 maja na adres praca@atotu.eu. W treści wpisz preferowany dział. Atotu – market budowlany. Zbuduj z nami swoją przyszłość.
0: Reklama. Rozmowy o Nordzie.
6: Piotr Kowaltrowski, witam serdecznie i zapraszam na program Gość Dnia. Naszymi gośćmi dzisiaj są pani Patrycja Falkowska, czyli prezes Stowarzyszenia Tańca Spin. Witam serdecznie.
7: Dzień dobry, witam.
6: Oraz pani Marta Czyż-Brunka, czyli główny trener i choreografka właśnie także tego stowarzyszenia.
7: Witam. Dzień dobry, witam serdecznie.
6: No dzisiaj porozmawiamy sobie, powiedzmy sobie szczerze, o stowarzyszeniu, które no już 27, tak mówiliśmy, 27
7: dokładnie
6: lat uczy, bawi, no i przede wszystkim wychowuje wspaniałe tancerzy, wspaniałe tancerki.
7: Tak, zgadza się, to już 27 rok naszej działalności. Tutaj bardzo ważne, myślę, jest, żeby powiedzieć, że Renata Urbaniek-Siwiec, czyli ta, która założyła to stowarzyszenie, szmat pracy, serca i zaangażowania wsadziła do tego, żebyśmy byli właśnie tutaj, w tym miejscu dzisiaj. Także serdecznie za to dziękujemy. Jest to piękne. Zrzeszamy prawie 200 osób, 200 dzieciaków, które rozwijają się tanecznie na parkietach, naprawdę na całym świecie. Wiecie, więc to jest ogromna duma. Naprawdę.
6: Dobra, jak tylko dzieciaków. No przecież to nie tylko tak.
8: Tak naprawdę mamy tancerzy i tancerki od 4 roku życia do nieskończoności, można powiedzieć, dlatego że od poprzedniego roku mamy również zespół najmłodszy stażem, najstarszy wiekiem, 30+, w którym trenujemy.

0: funkcjonują same kobiety, jeszcze na razie.
1: Czyli to też bardzo młody
0: Mama
1: zespół.
0: Sitas.
2: Bardzo, bardzo.
1: Zatalentowanym przecież mieliśmy okazję także oglądać wielokrotnie już na scenie. No i powiedzmy sobie szczerze, z tych wszystkich zespołów to jest chyba ten, który największe laury zawsze zbiera, przynajmniej wśród publiczności.
2: Oczywiście, dokładnie. Zgadzam się jak najbardziej. Widzę też po mojej córce, kiedy schodzę ze sceny właśnie po tym pokazie tanecznym, jak jej łzy lecą, jest duma, jest po prostu super emocje, także polecam każdemu i zapraszamy, bo taka energia zdarza się tylko u nas we wtorki na Mama Sitas.
0: Dokładnie.
1: To jest piękna sprawa, że no dalej jest ten szał, że wszyscy chcą tańczyć. No oczywiście w szczególności dziewczynki, tak? Ale panie, ale panowie się zdarzają także coraz częściej. Powiedzmy sobie szczerze, ten ruch taneczny to jest chyba taki wielki fenomen. Skoro 27 lat istnieje takie stowarzyszenie, bo w innych sportach mamy mody. A tutaj można powiedzieć, że taniec chyba iść przez życie z tańcem, no to jest to, co od 27 lat stowarzyszeniu też tutaj króluje.
0: Dokładnie. Cały czas się rozwijamy, tak naprawdę. My działamy głównie w technice tańca jazzowego oraz technice tańca współczesnego, ale dodatkowo mamy jeszcze zajęcia z tańca klasycznego, z akrobatyki, dlatego że my jesteśmy w ruchu tańca sportowego, czyli tak naprawdę tancerz równa się sportowiec, bo kształtujemy zarówno naszych tancerzy sportowców wydolnościowo, wytrzymałościowo, ale również artystycznie. Także naprawdę taniec jest cudowną dziedziną, która łączy w sobie zarówno sport, jak i sztukę. I naprawdę można to robić całe życie i nigdy dość.
1: I nigdy dość, i to jest najpiękniejsze. I powiedzmy sobie szczerze, bo tak już trochę do tego doszliśmy, omawiając właśnie, że każdy to może robić. No i tutaj też powiedzmy o tych castingach, bo każdy może dołączyć jakby już teraz do stowarzyszenia i do tego, żeby tańczyć właśnie.
2: Oczywiście, serdecznie zapraszamy na nasze social media. Tam już mamy załączony plakat, więc serdecznie zapraszamy na zapisy do pani trener i każdy, kto kocha tańczyć, kto chce te serce zostawić na tym parkiecie. Oczywiście pani Marta tutaj z pomocą naszych choreografów będzie mogła wyiskrzyć takie ciepło, taką zabawę na tym parkiecie, więc serdecznie państwa zapraszamy i myślę, że to jest naprawdę fantastyczna forma spędzania wolnego czasu.
0: Casting będzie miał miejsce 22 czerwca. Oddzielnie mamy zapisy do zespołu Spinky Kids, czyli dla dzieci 9-11 lat, do juniorów, czyli 13-16 lat oraz do grupy adult, to jest grupa dla tancerzy, dla tancerek od 17 roku życia. Jeśli chodzi o te najmłodsze dzieciaczki oraz o te najstarsze panie, czy panowie, nie mamy castingów do tych grup, decyduje jedynie kolejność zgłoszeń, także no cóż, zapraszamy do zapisu.
1: Ale to jest tak, że jest faktycznie tyle chętnych, że trzeba aż robić castingi, bo no ja domyślam się, że ta liczba 200 osób to ogranicza po prostu przez możliwości, które mamy.
0: Jeżeli chodzi o castingi, to tyczą się to zespołów, które są naszą reprezentacją, czyli zawodnicy, którzy już prezentują pewien poziom, którzy być może kiedyś czy tańczyli w innych na przykład zespołach, z różnych względów no, muszą zmienić na przykład swoje miejsce, czy to zamieszkania, czy to miejsce treningowe. Chcą spróbować na przykład wyższego poziomu, tak? Bo tańczyli na przykład w grupach początkujących, teraz chcą się rozwijać i to tyczy naszej kadry, która reprezentuje właśnie miasto Rumia, ale również Polskę na mistrzostwach międzynarodowych. Także do tych zespołów reprezentacyjnych są przeprowadzane castingi, ponieważ już jakiś poziom no, musi tancerz posiadać.
1: No to jak już też rozmawiamy o tych kwestiach związanych z reprezentacją, tak? Czyli właśnie na czym to polega? Bo szkółek tańca mamy bardzo dużo oczywiście, ale tutaj jeżeli chodzi o rumskie stowarzyszenie tańca SPIN, to jednak możecie się pochwalić tym, że no, osiągacie te najwyższe laury na najważniejszych imprezach, do których nie każdy ma dostęp.
0: Tak, dokładnie. Zespół tańca Spin Mosir Rumia jest zrzeszony w Polskim Związku Tańca Sportowego. Jest to tak naprawdę jedyny związek, który podlega pod Federację WDSF, czyli pod Ogólnoświatową Organizację Tańca, która też no, podlega pod tak naprawdę sporty olimpijskie. Jesteśmy świeżo po Mistrzostwach Polski,

0: i które w tym roku odbywały się w Wałbrzychu. I zakwalifikowaliśmy się właśnie do Mistrzostw Europy, które będą się odbywały w maju tego roku w Serbii. Oraz do Mistrzostw Świata, które będą odbywać się w listopadzie w Stambule. Oczywiście koszty są ogromne, natomiast nasze dzieci, nasza młodzież jest tak zaangażowana, że staniemy na rzęsach, żeby tam pojechać i żeby godnie reprezentować nasz kraj, bo tak naprawdę te mistrzostwa... Tam nie mogą jechać wszyscy. Najpierw musimy przejść kwalifikacje ogólnopolskie. Jadą praktycznie tylko pierwsze miejsca oraz dwa miejsca z rankingu. Więc tak naprawdę na Mistrzostwa Europy, na Mistrzostwa Świata kwalifikacje z danego kraju zdobywają tylko trzy podmioty. Także jesteśmy zarówno w formacjach tańca jazzowego, jak i w formacji Artistic Dance Show. Zdobyliśmy złoto w tym roku, także możemy się tym pochwalić. Mamy również solistki w kategorii juniorskiej oraz solistkę w kategorii adultowej, też mistrzynię Polski i wicemistrzynię Polski, także mamy naprawdę materiał, z którym będziemy walczyć.
1: Autogratulacje, no to jeszcze to powiedzmy sobie szczerze, prawdziwa kuźnia talentu, bo ja rozumiem jeszcze z jednej kategorii, że o, dobra, udało się, tak, ale zdominowane nie ma zostało ten rynek polski, jeżeli chodzi o taniec.
2: Kiedy ma się tak doświadczonego trenera i jest świetna współpraca, to można naprawdę sięgać po wyżyny. Co ważne i co też chciałabym, żeby wybrzmiało, bo jesteśmy jednym z większych stowarzyszeń, w których bardzo mocno angażują się rodzice, bo nie oszukujmy się, w zarządzie siedzą rodzice właśnie tych dzieci, które walczą na tym parkiecie i które trenują bardzo ciężko w tygodniu. My to oczywiście robimy pro bono, w trakcie pracy, poza pracą, wieczorami, kiedy dzieci śpią, także to jest ogrom, ogrom naprawdę pracy wspaniałych rodziców, którzy się przyczyniają też do tego sukcesu, bo myślę, że gdyby nie nasza organizacja tutaj w tym zakresie, to dzieciaki nie mogłyby się poszczycić tak wysokimi notami, myślę, na parkiecie, więc naprawdę tutaj chylę czoła do wszystkich rodziców, którzy wspierają nas właśnie w tym działaniu. Co bym chciała jeszcze powiedzieć? Tak jak pani Marto powiedziała, zbiórka jak najbardziej na naszych social mediach trwa. Założyliśmy taką zbiórkę, żeby wspomóc tych rodziców, bo tych wyjazdów w ciągu roku jest naprawdę sporo. Ja bym chciała bardzo podziękować tutaj miastu Rumia i panu staroście powiatowemu, dlatego że już to wsparcie finansowe otrzymaliśmy, ale to dalej nie jest tyle, ile byśmy potrzebowali, żeby jakby zmniejszyć te koszty jeszcze rodzicom, żeby każdy z uczestników mógł pojechać i zaprezentować się w pełnej krasie na parkiecie.
1: No tak, bo w idealnym świecie wyglądałoby to tak, że skoro reprezentujemy nasz kraj, to nasz kraj gdzieś to tam pokrywa, ale powiedzmy sobie szczerze, taniec nie jest wyjątkowym sportem, tak w tym temacie przynajmniej, tak. Więc niestety trzeba sobie radzić, a jest warto, bo rozumiem, że tutaj, skoro mamy te laury, to jesteśmy w stanie w tych mistrzostwach, czy Europy, czy świata także gdzieś tam powalczyć.
0: Dokładnie. Taniec tak naprawdę dopiero wchodzi na olimpiadę. W ubiegłym roku odbyła się olimpiada w breakingu, także taniec jest no świeżym tutaj sportem, ale już olimpijskim. Tak naprawdę taniec jest sportem i to jest cudowne, bo zarówno sportem, jak i sztuką. I też jeszcze chciałam powiedzieć, bardzo dobrze, że o tym powiedziałeś, że mamy to szczęście, że możemy wystartować na takich zawodach i że mamy tak dużo podmiotów, z którymi możemy brać udział. Natomiast ja jestem tego zdania, że to nie jest szczęście, że to naprawdę jest ogrom ciężkiej pracy. Wiadomo, talent, łatwo powiedzieć, że coś zawierzamy talentowi, ale tak naprawdę z doświadczenia wiem, że talent to jest dosłownie procent, promil tego wszystkiego, a clue jest po prostu ciężka praca, ogrom pasji, ogrom motywacji, ciągła tak naprawdę taka sinusoida tego wszystkiego, no i nie jest to tylko szczęście.
1: Tylko skromność także, nie? Bo trochę o sobie tutaj mówimy.
2: Mam ogromne szczęście współpracować z panią Martą, naprawdę. To już jest prawie 4 lata naszej współpracy i naprawdę ogrom naszego zaangażowania i tak jak pani Marta mówi, pasji doprowadził nas do tego miejsca, w którym jesteśmy i bardzo się cieszę, pani Marto, że
0: również,
2: że mam taką okazję z tobą współpracować, bo to jest naprawdę coś pięknego.
1: No ale też wspomnijmy, są także w ekipie inni trenerzy, także więc ich tutaj też oczywiście pozdrawiamy serdecznie. właśnie, bo też no to jest cała

0: Cała kadra szkoleniowa, można powiedzieć.
1: Oczywiście, bo oprócz tego, że ja jestem choreografem, tak, tworzę choreografię, czyli to, co państwo widzicie już na scenie, natomiast mamy również zajęcia obowiązkowe dla naszych tancerzy z tańca klasycznego, czyli pospolicie zwanego baletem. Mamy również z akrobatyki sportowej, gdzie są doświadczeni trenerzy, specjaliści w danej dziedzinie. Mamy również warsztaty, comiesięczne warsztaty, które pokazują tancerzom również inne formy, bo mieliśmy ostatnio warsztaty z latino na przykład. Na co dzień nie tańczymy tańca latino, ale myślę, że takie warsztaty to jest fajne oderwanie się od takiej rutyny treningowej, czy z hip-hopu na przykład, tak żeby nasi tancerze, którzy dorastają tutaj z nami, a potem w przyszłości, no wiadomo, w pewnym momencie opuszczą nasze mury, byli przygotowani wielotorowo do takiej drogi tanecznej. Czy będą kiedyś tancerzami profesjonalnymi, czy będą instruktorami tańca, choreografami, no my tutaj im to umożliwiamy.
0: Rozumiem, że przez te 27 lat to dużo takich osób gdzieś się pojawiło, które faktycznie te największe laury zdobywało, nie tylko na tej ścieżce, o której mówimy, konkursowej, ale także zawodowej.
2: Pani Marta, będzie musiała mnie wspomóc, jeżeli chodzi o nazwę, ale z tego pierwsze, co mi się kojarzy, to Julka Ciesielska,
1: którą
2: serdecznie pozdrawiamy również. Teraz mamy naszą Anielę Gawryś, która przeszła nam do szkoły baletowej, której serdecznie kibicujemy. Także naprawdę te talenty u nas się rozwijają i bardzo się cieszymy, że patrzymy na ich poczynienia. Z tego, co pamiętam, Julka jest teraz w Juilliardzie i mocno w Stanach się rozwija, więc to są takie pokolenia, które wyrosły na naszej pracy tutaj na parkiecie.
1: Tak, mamy również instruktorów tańca, którzy również już uczą na przykład w innych miastach w Polsce. Mamy na przykład Gosię Osiową, którą też pozdrawiamy i kibicujemy. Także no, jest naprawdę tych osób dużo. Bardzo się cieszymy, ponieważ kiedy obserwujemy, że zaszczepiamy w dzieciach pasję i one to potem kontynuują, no jest to coś pięknego.
0: No to piękne w takim wypadku, tym bardziej, że no to wszystko, co mówicie, też składa się na jedno. To nie jest zabawa. To jest sport. To są lata ciężkiego treningu, które owocują takimi rzeczami, o których mówimy, czyli to, na co teraz się szykujemy, czyli mistrzostwami Europy, mistrzostwami świata, po to, żeby po prostu być najlepszym. Tego nie da się zrobić w formie zabawy. To jest ciężka praca.
2: Oczywiście.
1: Znaczy, oprócz ciężkiej pracy tak naprawdę i oprócz samego tańca, my jako zespół taneczny też kształtujemy wiele innych umiejętności, które praca zespołowa tak naprawdę w nas buduje. Takie umiejętności miękkie, komunikacja, empatia, odpowiedzialność, współzależność, taka siła grupy. Czy ktoś potem będzie tancerzem w przyszłości, czy nie będzie, to tak naprawdę takie umiejętności miękkie na pewno wykorzysta i na pewno to będzie bardzo duży potem plus, czy w zawodach menedżerskich, zarządzania, tak, no czy w każdym tak naprawdę innym.
2: I trzeba też głośno powiedzieć, że stworzyła pani Marta u nas w stowarzyszeniu dwa projekty o hasłach Jestem dość i Siła jest kobietą. Serdecznie zapraszamy na YouTube, żeby sprawdzić tutaj jakby ten cały konspekt tego. Także naprawdę działamy wielopłaszczyznowo, na wielu płaszczyznach pokazujemy dzieci pewne tradycje i poczynania, które są zgodne jakby z tym środowiskiem, w którym się zderzają na co dzień, więc uważam, że takie kształtowanie takich postaw i wartości jest naprawdę ważne.
0: No to proszę państwa, trzymajmy kciuki za te wszystkie nadchodzące sukcesy, bo takie będą na pewno, czy to właśnie w Serbii, czy w Turcji. Życzymy, żeby ta zbiórka się jak najbardziej udała, także za państwem sprawą przede wszystkim, więc wchodzimy na media społecznościowe, tam polubiamy właśnie zespół Stowarzyszenie Tańca Spin, no i wspieramy tak jak możemy, jeżeli nie możemy tak bezpośrednio, to chociaż właśnie tym lajkiem, tym dobrym słowem, no i czekamy oczywiście na sukcesy. Ja już dziękuję ślicznie, Mieszko Weltrowski. To był program Gość Dnia, moimi państwa gośćmi dzisiaj były pani Patrycja Walkowska, czyli prezes Stowarzyszenia Tańca Spin, dziękuję ślicznie.
2: Dzień,
0: i pani Marta Czysz-Brunka, główny trener i choreograf Stowarzyszenia Tańca Spin. Dzięki.
1: Dziękuję.
3: Rozmowy o Nordzie. Reklama. Własny biznes nie jest dla każdego. Wstawanie przed świtem nie jest dla każdego. Ale każdego, kto chce się rozwijać, zapraszamy do Kaszubskiego Banku Spółdzielczego. Po konto i kartę za zero. Banki Spółdzielcze SGB. dla firm,

0: każdego. Promocja dotyczy opłat za prowadzenie rachunku oraz za usługę karty debetowej dla firm. Szczegóły oferty w placówkach Kaszubskiego Banku Spółdzielczego lub na stronie www.bank-kaszubski.pl.
1: Ty hodujesz, OSI skupuje. OSI Poland Foodworks. Globalna marka, sprawdzony partner. Prowadzimy skup bydła na terenie całego kraju, zapewniając hodowcom wysokie standardy obsługi. Uczciwe rozliczenia, pewne płatności, konkurencyjne ceny. Weź udział w programie Cultivate i otrzymaj dodatkowe premie przy sprzedaży bydła. Zadzwoń na infolinię Centralnego Biura Skupu pod numer 65 619 43 50 i zapytaj o szczegóły. Więcej także na foodworks.pl.
2: Reklama.

że dwoje ludzi, dwie drogi gnasz. Miłość rozbijasz jak kruche szkło, potem ją rzucasz na samo dno. Ech, życie, życie, co?

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl. Nowy punkt na mapie Wejherowa.
1: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
0: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
1: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
0: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
1: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
0: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
1: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
0: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl.
1: Lub zadzwoń 504 16 10 10.
0: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
2: Reklama.

0: Słuchać radia, radia Norda FM. Reklama.
1: Cześć, nazywam się Łukasz Kazek. Zapraszam do oglądania nowego programu Piątka z historii. We wtorki o 21:00 w telewizji Historyczana. Oglądaj w Chopin telewizji kablowej na pozycji 402.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20:30, również w soboty do godziny 15:00. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
3: Śmiertelny wypadek na jeziorze Sternik był pod wpływem alkoholu. Trump zapowiada podniesienie ceł i wycofanie części żołnierzy z Niemiec. Dziś finał piłkarskiego Pucharu Polski o 16:00 na Narodowym Górnik Kraków. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dwie osoby zginęły w wyniku wywrócenia się łodzi na jeziorze Salińskim w powiecie wejherowskim na Pomorzu. Do tragicznego zdarzenia doszło późno wieczorem. Na łodzi miało być 5 osób. Po wypadku jedna dopłynęła do brzegu. Dwie osoby zostały uratowane przez ratowników, ale dwojga nie udało się uratować. Znaleźli ich potem nurkowie. Policja zatrzymała 33-letniego sternika, który miał w organizmie ponad 1,5 promila alkoholu. Donald Trump ogłosił w ciągu kilku godzin dwie decyzje wymierzone w Niemcy i Unię Europejską. Wycofa z Niemiec 5000 żołnierzy oraz podniesie cła na europejskie samochody osobowe i ciężarowe do 25%. Wycofanie wojsk to według szefa Pentagonu Hexeta wynik analizy potrzeb USA, choć jak dodaje portal Politico, Pentagon był tym zaskoczony. Wcześniej Trump groził wycofaniem wojsk w odpowiedzi na krytykę wojny na Bliskim Wschodzie. Podniesienie ceł na samochody Trump tłumaczy łamaniem umowy handlowej przez Europę. Europejscy urzędnicy odpowiadają: to niedopuszczalne, mówią, my przestrzegamy umowy, Amerykanie ją łamią. Ceny wynajmu mieszkań spadły, ale koszty ponoszone przez najemców pozostały bez zmian, wynika z raportu grupy Morizon Gratka. Cena ofertowa wynajęcia kawalerki spadła w Polsce średnio o około 5%, a dwupokojowego mieszkania o 3%. Rośnie jednak czynsz dla administracji i rachunki, dlatego cena realnie utrzymuje się na tym samym poziomie. Górnik Zabrze i Raków Częstochowa zagrają dziś o piłkarski Puchar Polski. Mecz zapowie Przemysław Pozowski.
4: Zabrzanie w finale wystąpił po raz 14, a ekipa z Częstochowy po raz 5. W półfinałach Górnik ograł w Bydgoszczy trzecioligowego Zawisze 1-0, natomiast Raków pokonał GKS Katowice, ale dopiero po rzutach karnych. Zabrzanie wracają do finału po 25 latach, wtedy w dwumeczu przegrali z Polonią Warszawa. W sumie z 13 finałów wygrali 6, ale po raz ostatni ponad 50 lat temu. Z kolei Raków do decydującego spotkania po raz pierwszy awansował w 1967 roku. Pierwsze zwycięstwo to już jednak era Marka Papszuna i triumf w Lublinie w 2021 roku. Później był jeszcze triumf na Stadionie Narodowym, no i porażka w 2023 roku w finale w karnych z Legią.
3: Finał Pucharu Polski na Stadionie Narodowym o 16:00. Już teraz o poranku od 10 do 15 stopni i bardzo słonecznie, a maksymalnie dzisiaj od 20 na północnym wschodzie do 27 na zachodzie. O deszczu nie ma mowy, wiatr słaby, ciśnienie bardzo wysokie. Niedziel-

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
3: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
2: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
3: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy Ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
2: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
4: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
5: Powiat Wejherowski szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny. Nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja, to obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 4060. Wewnętrzne 30. Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat Wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli.
0: Reklama.
6: Rozmowy o Nordzie.
7: Mieszko Wiltrowski, witam serdecznie. Teraz nasz program Gość Dnia. A naszymi gośćmi dzisiaj są pani Violetta Majer-Schreder, czyli wójt gminy Gniewina. Witam serdecznie.
8: Dzień dobry, witam pana redaktora oraz wszystkich widzów i słuchaczy.
7: I pan Mateusz Ostaszewski, Fundacja Strongman. Witam.
9: Kłaniam się, hej.
7: No i proszę państwa, nie bez powodu widzimy się w takiej dzisiaj formule, czyli z jednej strony samorządowo, z drugiej strony strongmani, bo wszystko to łączy nam się już w najbliższą majówkę. Przed nami wspaniały weekend, gdzie chyba wszystko nam będzie dopisywać. No i trzeba pamiętać, że gmina Gniewina jak zawsze ten weekend po prostu zaprasza do siebie, bo dużo się będzie działo i od tych rzeczy formalnych, jak i od tych rzeczy tak, typowo rozrywkowych, bo tak to
8: tak,
7: można powiedzieć.
8: Mam trochę déjà vu, bo w zeszłym roku, rok temu, przed majówką też byliśmy w tym składzie z dokładnie panem Mateuszem, ale nie bez powodu, powód jest bardzo ważny. Przed nami majówka i faktycznie wszystko ma tutaj nam układać się pozytywnie, łącznie z pogodą, a gmina Gniewino tak, serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Gniewino, ale też naszych gości, turystów, no wszystkich, którzy w tę stronę będą chcieli się wybrać, bądź zmienią plany i wybiorą się właśnie słuchając naszej tutaj propozycji. Gmina Gniewino jest gościnna, a szczególnie gościnna też dla ludzi z pasją i właśnie strongmani.

0: są tutaj no, pasjonatami ogromnymi. Ja w ubiegłym roku uczestniczyłam w tym wydarzeniu, też w czasie majówki właśnie i no, jestem pod wrażeniem właśnie i pasji, i formy fizycznej przygotowań, bo to przecież trzeba mieć mnóstwo samozaparcia i poświęcenia czasu i sił. Także no, z ogromną klasą, wzorowo zorganizowana impreza, dlatego powtarzamy tutaj w tym roku podobnie, to 3 maja. Natomiast my majówkę zaczynamy już od 1 maja. Gmina Gniewino przygotowuje obiekty turystyczne i już zapraszam do Gniewina 1 maja na przystań w Nadolu. Tam rejs statkiem Nadolanin z muzyką na żywo o godzinie 15. Zapraszam serdecznie. Nasza utalentowana mieszkanka gminy Gniewino, Aneta Klęba, będzie nam grała na akordeonie. I 3 maja również rejs statkiem Nadolanin. Tutaj będzie zespół Twins. I to ta propozycja w Nadolu. Rejs zaczyna się na przystani, oczywiście od przystani w Nadolu. 2 maja z kolei mamy też zawody arm wrestlingu, czyli siłowania się na ręce. Od 11.30 zapisy w hali widowiskowo-sportowej dla amatorów, potem o 14.00 pokazy dla publiczności, o 15.00 liga zawodowa, także też sportowo, aktywnie i na pewno dużo emocji. No i 3 maja nasz tutaj drugi raz organizowana impreza, właśnie Strongman Cup pod patronatem wójta gminy Gniewino i właśnie w gminie Gniewino, która, jak już mówiłam, jest otwarta na ludzi z pasją. Połączone jest to wydarzenie z charytatywną akcją.
1: O tym wszystkim ja zaraz powiem, ale Mateusz, powiedzmy sobie szczerze, to wy już jesteście od soboty w takim wypadku, bo rozumiem, Strongman i rozgrzewkę z armwrestlingowcami będą prowadzić, czy nie?
2: To byłoby bardzo ciekawe rozwiązanie. Rzeczywiście,
1: tak się zastanawiam.
2: Tak, tylko że armwrestling to jest totalnie co innego jak Strongman, ponieważ żeby się przygotować do tych, jeżeli jest amatorskie, to fajnie, mogą spróbować, bo są to silne, wielkie chłopy, mogą spróbować. Aczkolwiek pełen szacun dla zawodników z armwrestlingu, którzy naprawdę mają specjalistyczny sprzęt do tego, żeby trenować się właśnie ten uchwyt, barki, przedramię, łokcie. Zwykły zjadacz chlebu może mieć problem. Chociaż powiem szczerze, świętej pamięci mój ojciec był bardzo mocny na rękę i pamiętam właśnie, kiedyś mi powiedział, że jeżeli go pokonam na rękę, to będę miał wolną rękę. No nigdy mi się nie udało pokonać go na rękę. Pamiętam, za mało lata próbowałem. Także naprawdę ciężki kawał chleba. Oni się bawią 2, my 3. Robimy kontynuację razem z panią wójt, która bardzo jest przychylna temu typu imprezom. Bardzo się cieszymy. Mamy przygotowane bardzo fajne konkurencje. No i oczywiście, tak jak też pani wójca zaznaczyła, będzie akcja licytacyjna, charytatywna. W tamtym roku udało nam się zebrać ponad 16 tysięcy. Mam nadzieję, że w tym roku uda nam się polepszyć tą kwotę, aczkolwiek mówię, no przede wszystkim się dobrze będziemy bawić.
1: No i to jest chyba najważniejsze, bo powiedzmy sobie szczerze, jak spędzać majówkę, to spędzać ją po prostu w jak najlepszy sposób. No i tutaj wiadomo, pogoda nam mówi, że po prostu ta majówka będzie piękna, no i więc przy okazji te wszystkie spacery, wszystkie inne wyjścia możemy też połączyć z gminą, gdzie po prostu dużo się będzie działo. Zachęcamy.
0: Tak, możemy właśnie te kroki skierować do naszych gminnych obiektów. Już mówiłam, przystań, ale także wieża widokowa rusza od 1 maja. Zapraszamy serdecznie. Wieżę też przygotowaliśmy dla naszych gości, już taka jest zrewitalizowana. Również propozycja gastronomiczna nowa, ponieważ restauracja Nadolanka będzie również prowadziła restaurację pod wieżą. Myślę, że nowe smaki, nowe potrawy, nowe dania. Zapraszam serdecznie. I 3 maja również towarzyszyć tutaj temu wydarzeniu Strongman Cup będą food trucki, część gastronomiczna na zewnątrz, także dmuchańce dla dzieci, zatem sporo atrakcji również dla całych rodzin. Naprawdę z całego serca razem z panem Mateuszem zapraszamy.
1: Przede wszystkim właśnie 3 maja, to jeszcze nie sprecyzowaliśmy, gdzie, o której i jak się widzimy, bo jeżeli mamy już planować, no to konkretnie.
0: Tak, to myślę, że tutaj Mateusz opowie. Ja tylko chciałam powiedzieć, że oprócz tych atrakcji sportowych, rekreacyjnych, trzeba też pamiętać o naszych obowiązkach obowiązkach patriotycznych, bo przecież 2 maja, Dzień Flagi, bardzo zachęcam do wywieszenia.

0: flagi. I 3 maja, no, dzień, nasze święto patriotyczne Konstytucji 3 maja, uchwalenie tego dokumentu o randze takiej naprawdę demokratycznej, ogólnoświatowej. I w Gniewinie akurat 3 maja w kościele w Gniewinie będzie odbywała się msza o takim charakterze patriotycznym, ale też w intencji strażaków OSP i PSP, ponieważ 4 maja mamy Dzień Strażaka. Także tutaj o tej takiej również aspekcie patriotycznym i społecznym tych dni nie zapominajmy. Natomiast no, ten sport tutaj na pewno nas też zjednoczy i tu już oddaję głos co do szczegółów Mateuszowi.
1: 2 maja mamy wysiłowanie na rękę amatorskie oraz puchar. Konkretna fajna impreza, fajny przedsmak. 3 maja startujemy właśnie z zawodami Strongman. O godzinie 11 już są dmuchańce, także rodziny śmiało mogą pójść do kościółka, później z rodzinką wyskoczyć sobie na dmuchańce. Dzieciaczki będą się fajnie bawić, do tego będą food trucki na miejscu, a o godzinie 15 startujemy z zawodami Strongman. Będziemy gościć właśnie 6 zawodników, 3 z Polski, 3 z zagranicy, także będzie powiewać flaga Polski oczywiście i mam nadzieję, że zawodnik z Polski wygra to, że będzie na podium pierwszym, tak, na podium polska flaga, ale to się okaże. Przygotowane mamy 5 konkurencji. Między innymi trzymanie toporów, uchwyt Herkulesa, zegar, spacer Bushmana i wyciskanie belki. Także to są takie typowe nazwy strongmańskich konkurencji. Są to bardzo...
2: Która najbardziej widowiskowa? Bo tak te nazwy wiadomo, że nie każdemu wszystko mówią.
1: Tak, najbardziej widowiskowa w tym roku będzie nowy sprzęt, mianowicie uchwyt Herkulesa. Jeden bal waży w okolicach 210 kilo i mamy 2 bale. Zawodnik wchodzi do środka i jest rozrywany przez ten ciężar. Na takiej zasadzie, że trzyma w rękach ten ciężar, no i wygrywa ten zawodnik, który utrzyma to najdłużej. Oczywiście będzie zabezpieczona dobrze podłoga, pani wójt, także tak, proszę się nie martwić.
0: Nie wątpię, bo w ubiegłym roku byłam świadkiem, że wszystko
1: było będzie zabezpieczone, wspaniale. Ale to będzie najbardziej widowiskowa.
0: A te ciężary były naprawdę przeogromne.
1: Tak.
0: Mnie najbardziej zainteresował spacer Bushmana.
1: Spacer Bushmana to jest... pewien gentleman, strongman, bushman wchodzi do pewnej konstrukcji, ma ten ciężar na plecach i biega z tym ciężarem jak najszybciej. Czyli to jest bieg nawet, a nie spacer zwykły, a ciężar to jest w okolicach 350 kilo, 400 kilo.
2: Co to tam dla nich?
0: Niesamowite.
2: Niesamowite dla nas, ale dla nich, no, to powiedzmy też o zawodnikach. Skoro tak, mamy ich 6, to kogo zobaczymy w tym roku?
1: Tak jest. Z Polski mamy Tomasz Lademan, jest tu znana osoba, startuje 20 lat, wspaniały człowiek, znamy się już też kupę lat. Jest Paweł Kostrzewski, młody, silny zawodnik, w okolicach 170 kilo waży, także też jest kawał chłopa. Jest Łukasz Kieliszkowski, jest to brat Mateusza Kieliszkowskiego, najlepszego, najsilniejszego aktualnie zawodnika strongman w Polsce, jednego najsilniejszego na świecie. Do tego jest Woja Kucera oraz Jan Lacina, zawodnicy z Czech, bardzo mocni zawodnicy. Jan Lacina w tamtym roku zdobył tytuł mistrza Czech. No i dodatkowo mamy Modesta Struktus, zawodnik z Litwy, drugi najmocniejszy zawodnik z Litwy. Czemu drugi? Ponieważ pierwszy jest kontuzjowany. Dlatego mamy najsilniejszego z Litwy zawodnika i 6 zawodników będzie rywalizować w 5 konkurencjach.
2: Międzynarodowe te zawody nam się zrobiły.
0: No jest jakoś specjalny jeszcze jest.
2: No właśnie, powiedzmy też o tych gościach, bo tu też jest tak zawsze okazja do tego, że mamy i wspaniałych sędziów, bo o nich trzeba pamiętać.
1: Tak jest.
2: No i też całą tą otoczkę, która się dzieje, bo tutaj okazja jest do zdobycia autografów, porozmawiania ze wspaniałymi.
1: Oczywiście, zawsze staramy się zrobić, mówię, jak najwięcej w tym, te powiedzmy 3 godziny, czyli żeby wysoki był poziom rywalizacji, ale do tego, żeby powiedzmy był jakieś możliwości akcji licytacyjnych, charytatywnych, żeby zebrać jak największą sumę pieniędzy, żeby później po tych zawodach coś zostało. No i dlatego też ściągamy, że tak powiem, zawodniczy influencerów, tak? A Arek Tańcula jest to, no, znana postać, bardzo sympatyczny człowiek, znamy się już też kupę lat. Jak go poznałem na pierwszej imprezie, to mi też bardzo zaciekawił on z uwagi na to, że zbieraliśmy wtedy pieniądze na wózek. Brakowało nam chyba, ten wózek kosztował 18 tysięcy złotych, brakowało nam chyba 3 tysiące złotych. On powiedział, że od siebie daje te 3000 zł, ale finalnie okazało się, że udało nam się zebrać ponad 20 tysięcy dla Zuzi Hinz, którą serdecznie pozdrawiamy.
0: W ubiegłym roku dla Agaty Mietk.
1: Tak, i też w ubiegłym
0: roku. Udało się, stanęła na nogi.
2: Pięknie. No,
1: także mówię, żeby właśnie, robimy coś fajnego, robimy fajne show, robimy fajne zawody strongman, ale też, żeby później po tym zawsze coś fajnego zostało. No i mamy wspaniałych sędziów, chłopaki, Strong Ekipa, mają kanał na YouTubie oraz startuje, znaczy Krzysiu Radzikowski, znany też z telewizji, nie będę mówić jakie, bo nie można tego mówić, i mamy też Konrad Karwa, to też fajna postać, też były

0: Strongman, także...
1: Ja tylko powiem z twojej telewizji morskiej, bo u nas nieraz występował.
0: Dokładnie też, dokładnie też. Także fajni ludzie, otwarci oni będą oczywiście dla wszystkich, kto będzie chciał sobie porozmawiać. Autograf, zdjęcie będą dla was. My wszyscy jesteśmy tam dla was.
1: No i ponownie mamy tę akcję charytatywną. Tak. To jest bardzo ważne, bo to znowu osoba, no niestety przykra sytuacja, że znowu musimy pomagać
2: tak,
1: osobom,
2: ja bardzo proszę o otwarcie serc, a znając no, nasze społeczeństwo i patrząc na ostatnie akcje w Polsce, to liczę na to otwarcie serc również na rzecz naszej mieszkanki, naszej, czyli Kasi pochodzącej z Rybna, jej rodzina tam mieszka od pokoleń. No, młoda kobieta, matka, niestety nagła choroba i ciężka choroba sprawia, że ta pomoc jest potrzebna. Ja bardzo tu już dziękuję, jeśli mogę, bo również mieszkańcy gminy Gniewino i też gminy sąsiedniej, gdzie pani Kasia teraz mieszka, włączają się w akcję. Na przykład na Facebooku mamy na pomoc Kasi liczne licytacje i ludzie oddają naprawdę wszystko, żeby pomóc. To może być ciasto, to jest jakiś voucher, to jest no też jakiś materiał, realny przedmiot. Naprawdę dosyć już sporo udało się zebrać z tej zbiórki właśnie licytacji w internecie, ale to ciągle jest niewystarczające, bo jest to choroba, która wymaga naprawdę dużo, wielu nakładów też finansowych, więc poproszę o to wsparcie.
1: Tak, no i tutaj też te formy wsparcia różne, bo rozumiem, że jak zawsze nie zabraknie też jakiejś konkurencji dla mieszkańców innych, gdzie też będą mogli się sprawdzić.
0: Oczywiście mamy przygotowane między konkurencjami konkurencje dla publiczności, żeby mogli sobie się sprawdzić na sprzęcie Strongman. No i będziemy też tutaj licytacje też prowadzić między konkurencjami. Chcemy te 3 godziny, od godziny 15 do godziny 18. Zagospodarujcie sobie ten czas, będziecie na pewno zadowoleni.
1: No to proszę państwa, majówka ma być przepiękna, niedziela będzie przepiękna podwójnie, bo nie dość, że jeżeli chodzi o pogodę, to jeszcze o takie wspaniałe atrakcje, które już na was czekają w hali sportowej w Gniewinie, więc zachęcamy oczywiście do tego, bo będzie się działo. A już dziękuję ślicznie, Mieszko Weldrowski, to był program Goźnia. Moim państwa gośćmi dzisiaj byli pani Violetta Majer-Schreder, czyli wójt gminy Gniewino. Dziękuję
2: tak,
1: ślicznie.
2: Dziękuję i zapraszam do Gniewina.
1: I Mateusz Staszewski, Fundacja Strongman. Dzięki ślicznie.
0: Dzięki ślicznie.
2: Dziękujemy.
3: Rozmowy o Nordzie.
4: Reklama.
5: Wejherowo, czas na modę z charakterem. Szukasz stylizacji, która przyciąga spojrzenia? Odwiedź butik Mandarynka w centrum handlowym Jantar. To tutaj znajdziesz odzież damską na każdą okazję. Do pracy, na spotkanie, na wielkie wyjście. Stawiamy na polskie marki, jakość i najnowsze trendy, które pokochają kobiety z naszego regionu. Nie musisz jechać do Trójmiasta. Najlepszy styl czeka tu, na miejscu. Mandarynka. Styl, który przyciąga spojrzenia. Wejherowo, ulica Obrońców Helu 3.
6: Szukasz pomysłu na elewację? PSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. PSB Profi Almares. Wejherowo, ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58 672 0031. www.almares.pl.
4: Reklama.

0: Reklama. Szukasz podłogi na pokolenia? Poznaj Parkiet Stark, rodzinną firmę z tradycjami od 1989 roku. Nasze doświadczenie z Kaszub przenosimy teraz jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy do nowego salonu w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 47. Na terenie Zryw Wejherowo z wygodnym parkingiem i dojazdem przez nowy węzeł Śmiechowo czeka pełna oferta. Od parkietów i desek po nowoczesne LVT, drzwi i schody. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Odwiedź nas osobiście lub zadzwoń 667 222 922. Parkiet Stark. Jakość, której możesz zaufać.
1: Szukasz pomysłu na dzień pełen śmiechu i przygód? Zapraszamy do Parku Ewolucji w Sławutówku. Miejsca, gdzie radość nie ma końca. Czynne już codziennie. I uwaga, wszystkie atrakcje w cenie biletu. Baw się cały dzień bez ograniczeń. Śmiech, emocje i niezapomniane chwile gwarantowane. A teraz hit sezonu. Nowość. Zjazd na pontonach z gigantycznej konstrukcji konia trojańskiego. To trzeba przeżyć. Nie czekaj. Zbierz ekipę i wpadaj już dziś. Park Ewolucji w Sławutówku. Tu zaczyna się prawdziwa zabawa.
2: W Gowinie powstaje coś nowego, a to tu market budowlany. Nowy sklep, nowe możliwości i nowe miejsca pracy. Szukamy osób do obsługi klienta na działy m.in. budowlany, wykończeniowy, elektryczny, hydrauliczny, sanitarny i narzędziowy. Lubisz pracę z ludźmi? Chcesz się rozwijać? To miejsce dla Ciebie. Oferujemy stabilne zatrudnienie, szkolenia i pracę w nowoczesnym markecie. Wystarczy zaangażowanie i chęć do działania. Wyślij swoje CV do 8 maja na adres praca@atotu.eu. W treści wpisz preferowany dział. Atotu – market budowlany. Zbuduj z nami swoją przyszłość.
0: Reklama.

0: Reklama. Rolniku, od 15 marca można składać wnioski o dopłaty bezpośrednie w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Nie przegap tej szansy na wsparcie finansowe dla swojego gospodarstwa. Działania w ramach planu strategicznego oferują szerokie możliwości. Od płatności obszarowych ekoschematy, po dofinansowanie inwestycji w nowoczesne technologie, sprzęt rolniczy oraz działania sprzyjające ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi. To realna pomoc, która może zwiększyć efektywność produkcji i wzmocnić przyszłość Twojego gospodarstwa. Jeśli potrzebujesz pomocy przy wypełnianiu wniosku, skorzystaj ze wsparcia doradców z Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Nie czekaj do ostatniej chwili. Zadbaj o swoje gospodarstwo już dziś i umów się na spotkanie z doradcą PODR w Twojej gminie. Kontakty na stronie podr.pl. Materiał dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027.
1: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
0: Reklama.
2: Pół miliona śmieciówek ma być zamienionych na umowy o pracę, zapowiada rząd. Dzisiaj Dzień Flagi, w całym kraju zaplanowano szczególne atrakcje. Rosjanka Andriejewa zagra z Ukrainką Kostiuk w finale tenisowego turnieju w Madrycie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Blisko pół miliona śmieciówek ma być zamienionych na umowę o pracę. Taką deklarację złożyła w święto pracy minister pracy, rodziny i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Jednocześnie od początku maja obowiązują nowe zasady zaliczania w poczet stażu pracy innych form zatrudnienia niż etat. Szymon Kępka.
3: O ile od stycznia ta możliwość zaliczenia na przykład pracy na umowie zlecenie do stażu pracy była w sektorze publicznym, to od teraz dotyczy to także firm prywatnych, mówi ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
4: Ustawa stażowa, która pozwoli zaliczać do czasu pracy, do stażu pracy okresy przepracowane na umowach zlecenie czy działalności gospodarczej.
3: Przekształcenia śmieciówek w inne umowy mają ruszyć w lipcu, równo z ustawą o Państwowej Inspekcji Pracy, dodaje ministra.
4: Zakładamy, że dzięki reformie Państwowej Inspekcji Pracy, która wejdzie w życie już 8 lipca, uda się Państwowej Inspekcji Pracy zlikwidować nawet ponad 400 tysięcy umów śmieciowych.
3: Wniosek o zaliczenie danego okresu pracy do swojego stażu można składać w ZUS-ie, a od początku roku ZUS w całej Polsce wydał już ponad milion tak zwanych zaświadczeń stażowych.
2: 2 maja to uroczysty dzień flagi. W całej Polsce przygotowano atrakcję. Rozwinięcie najdłuższej flagi Polski o długości 3 km w Bornem Sulinowie w Zachodniopomorskiem. W Warszawie odbędą się manewry łodzi wiślanych. Tradycyjne łodzie udekorowane biało-czerwonymi flagami wykonają na wodzie choreografię, które będzie można podziwiać na przykład z bulwarów w dół rzeki od centrum nauki Kopernik. Z kolei w Łodzi w samopołudnie najsłynniejsza ulica Piotrkowska zamieni się w 123-metrową biało-czerwoną flagę. Na dziś zaplanowano wręczenie nominacji generalskich przez prezydenta Karola Nawrockiego. Nominację wskazał minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Rosjanka z Ukrainką w finale tenisowego turnieju w Madrycie. O 17:00 Mira Andriejewa zagra z Martą Kostiuk. Jutro w finale mężczyzn zagrają Włoch Jannik Sinner z Niemcem Aleksandrem Zverevem. A w lidze NBA Los Angeles Lakers wygrali 4. mecz z Houston Rockets i awansowali do 2. rundy playoff. Zagrają w niej z aktualnymi mistrzami Oklahoma City Thunder. Dziś i jutro ma być pięknie, a w poniedziałek z północnego zachodu przyjdą deszczowe, burzowe chmury. Ale na razie sobota, 22 stopni na północnym wschodzie, 25 maksymalnie w centrum, 27 na zachodzie. Nad morzem i w górach też powyżej 20. Pełne słońce, o deszczu nie ma mowy.
0: Słuchajcie radia Norda FM.

Reklama. Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale

0: wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-invest.pl. Zawisza Invest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
1: Własny biznes nie jest dla każdego. Wstawanie przed świtem nie jest dla każdego. Ale każdego, kto chce się rozwijać, zapraszamy do Kaszubskiego Banku Spółdzielczego. Po konto i kartę za zero. Banki Spółdzielcze SGB. Dla firm, dla każdego. Promocja dotyczy opłat za prowadzenie rachunku oraz za usługę karty debetowej dla firm. Szczegóły oferty w placówkach Kaszubskiego Banku Spółdzielczego lub na stronie www.bank-kaszubski.pl.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
3: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
4: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
5: Powiat Wejherowski szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny. Nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja. To obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 40 63, wewnętrzny 30. Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat Wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli.
6: Reklama.
7: Rozmowy o Nordzie.
8: Mieszko Weltrowski, witam serdecznie i zapraszam na program Gość Dnia. A naszym gościem dzisiaj jest Filip Róża-Różański. Witam cię serdecznie.
9: Dzień dobry, witam słuchaczy wszystkich Norda FM.
8: No właśnie, Róża wraca do łask, można powiedzieć, bo dużo się dzieje u ciebie, jeżeli chodzi o muzykę, bo z tego słyniesz, jeżeli chodzi oczywiście o muzykę rapową. Powiedzmy sobie szczerze, od kiedy pamiętam, to gdzieś ona tobie w duszy gra. No i tworzysz już od wielu lat, a teraz już z grubej rury.
9: Tak, od gimnazjum tworzę już muzyczkę. I teraz wychodzę z cienia ponownie. Stwierdziłem, że jest to na tyle już gdzieś tam dobre, że nie muszę się tego wstydzić, o może tak powiem.
8: No chyba się wcześniej też nie wstydziłeś.
9: Wcześniej może też, chociaż czuję, że progresuję gdzieś z tą muzyką, że się rozwijam i chcę się pokazać z jak najlepszej strony. Teraz mam projekt, który będzie nazywał się Chojrak. No i tak to się zaczyna ponownie ta moja przygoda.
8: No ja pamiętam, właśnie bardzo zaskoczyłeś w zeszłym roku, bo wtedy cię po paru latach chyba usłyszałem na żywo, najpierw w Gniewinie, potem w Wejherowie i powiedzmy sobie szczerze, ogromny postęp, ale też ogromna zmiana, bo ją słychać u ciebie.

0: siebie, że poszedłeś trochę w taki bardziej melodyjność, wręcz można powiedzieć.
1: Tak, zmiana stylistyki jest na pewno też z wiekiem to się chyba wszystko wydarzyło, że gdzieś dojrzałem muzycznie i ta melodyjność się pojawiła i jest to taka przeplatana nawika rapowa z tymi melodyjnymi refrenami, więc tak to teraz czuję i tak to teraz właśnie, tak się w tym odnajduję, że tak to robię.
0: Trochę, powiedzmy sobie szczerze, nie wiem, czy to tak to można nazwać, ale to jest takie nawiązanie też do lat ubiegłych, bo gdzieś tam słychać w tej inspiracji taką klasykę, nie tylko muzyką rapową, hip-hopową, ale także nawet rockową, można powiedzieć.
1: Tak, no bardzo też się inspiruję z zagranicznymi zespołami, takimi jak Tame Impala, te gitarowe brzmienia gdzieś tam właśnie wchodzą w te moje kawałki. I postanowiłem, że połączę właśnie te lata, te gitarowe lata 90. Z rapem po prostu, nowoczesną taką nawiką przeplataną właśnie z tymi gitarami. I myślę, że całkiem fajnie to wychodzi, więc fajnie to czuję.
0: Jak widzieliśmy się prywatnie, nie tu w studiu, ale te parę miesięcy ładnych temu podczas poprzednich wakacji, pamiętam, wspominałeś, że no dopiero zaczynasz działać, zupełnie inne podejście, inne studio, inni ludzie, już nie metodą chałupniczą, tylko chcesz faktycznie zrobić to na, powiedzmy sobie, no tak konkretnie, od deski do deski, żeby to zabrzmiało porządnie. Rozumiem, te ostatnie miesiące to była właśnie praca nad tym.
1: Tak, przykładam teraz mega uwagę do tego, żeby brzmiało to na maksa profesjonalnie, żeby te produkcje były wszystkie dopięte na ostatni guzik. Bardzo dużo też spędzam na tym czasu, milion godzin przesłuchiwania jednego dźwięku, żeby to na pewno ta perkusja dobrze zagrała, werbel z gitarą. Też nagrywam w profesjonalnym studiu w Sopocie, gdzie realizatorem jest Wojciech Noskowiak, którego serdecznie pozdrawiam. I też właśnie z nim siedzimy po prostu od rana do wieczora, nieraz po nocach, żeby to wszystko na pewno dopiąć tak jak chcę, żeby to fajnie wybrzmiało, żeby dać tym słuchaczom dobrą muzykę, dobry produkt.
0: Czyli zupełnie, powiedzmy sobie, profesjonalizacja, tak to można nazwać, tego filmu.
1: Dokładnie tak jak mówisz.
0: No i powiedz, to oczywiście jest rozciągnięte w czasie, bo tak jak mówisz, to wszystko trwa, to wszystko działa, ale już mamy pierwsze efekty, już możemy pierwsze rzeczy usłyszeć.
1: Tak, dzisiaj właśnie premiera singla Przestań. Także tutaj zaraz go sobie puścimy, zapraszam właśnie do pozostania i odsłuchania. Ruszyłem z tym projektem z grubej rury, można powiedzieć. Wcześniej wrzuciłem Mały Nos, dzisiaj premiera Przestań, za 2-3 tygodnie pojawi się kolejny singiel i tak stopniowo będę chciał gdzieś rozwinąć ten projekt. Mam bardzo dużo materiału jakby nagranego już do przodu, więc będę gdzieś chciał to stopniowo wypuszczać i budować swój pomału swój fanbase na tym, gdzieś rozwinąć skrzydła bardziej.
0: O 18 dzisiaj premiera teledysku. Utwór już słyszałem, bo jest dostępny w mediach społecznościowych, na streamach, ale powiedzmy coś o tym utworze, bo Przestań jest lekki. Powiedzmy sobie szczerze, jest to utwór, który bardzo wchodzi w głowę, jest bardzo melodyjny, no i też mówiący o takich problemach związkowych życia codziennego, można by nawet powiedzieć.
1: Tak, numer jest bardzo szczery, bardzo emocjonalny, właśnie jest taka nutka nostalgii w tym wszystkim. Nie był to łatwy numer do napisania, ale mam nadzieję, że przyjemnie będzie się go słuchało.
0: Jeżeli chodzi o to właśnie, jaką postawą, bo tam słychać, że naprawdę no, jest duża inspiracja właśnie z tymi starszymi melodiami, jest jednak słychać na żywo też grane instrumenty, no tam jest naprawdę taki konkret fajny, ale z drugiej strony ogromne wyzwanie, żeby to płynęło, bo powiedzmy sobie szczerze, no nawika rapowa często jest chaotyczna, tutaj o chaosie nie możemy mówić, tu wszystko jest poukładane co do sylaby.
1: Tak, no najważniejsza zawsze w tych piosenkach jest perkusja i pod to głównie kreuje słowa, pod perkusję gdzieś ten rap wybrzmiewa, ta gitara gdzieś daje mi w głowie tą melodyjność, że te refreny wtedy brzmią bardziej melodyjnie, ale generalnie jak kładę rap na perkusję i bardziej tutaj gdzieś w tą perkusję wchodzę i tą perkusję

0: dyskusją się sugeruje, że to mi daje to poczucie rytmu takiego do tej nawijki rapowej.
1: Utwór Przestań, to tak jak wspomnieliśmy, o relacjach trochę damsko-męskich, ale też chyba o takiej obserwacji świata, bo powiedzmy sobie szczerze, jesteśmy przebodźcowani, tak? Gdzieś te wszystkie rzeczy, że siedzimy, piszemy do siebie, czatujemy, a nie rozmawiamy ze sobą. Tam jest taki tekstowo widać, że no dogłębnie trochę wszedłeś w świat, który nas otacza i gdzieś, gdzie, że nawet w tym domu naszym rodzinnym, gdzie wydawałoby się, siedzimy ze sobą, kochamy się, to jednak i takie rzeczy negatywne nam wchodzą i zabijają te emocje, które są między nami.
0: Tak, i tak właśnie też chciałem poruszyć ten temat, że niestety jesteśmy tak przebodźcowani dopaminowo, że teraz życie w większości polega na scrollowaniu. 2 sekundy zobaczysz i jesteś w stanie 2 sekundy ocenić, czy coś mi się podoba, czy nie. I następny filmik, i następny, i gdzieś tam scrollujemy to nasze życie. No i numer też jest o takim właśnie poszukiwaniu siebie w tym wszystkim, takim chaosie w głowie do poukładania, gdzieś, gdzie te media społecznościowe, to wszystko przekłada się na nasz związek i tak to właśnie teraz niestety wygląda, że te media, to wszystko nami rządzi i staramy się gdzieś wychodzić od tego uzależnienia z tymi mediami. I nie wiem, co tu mogę jeszcze więcej dopowiedzieć o tym. No jest to na pewno spora emocja, nie? W tym wszystkim, żeby siebie odnaleźć.
1: Aż tu boję się zapytać, czy piszesz o własnych doświadczeniach, tym bardziej, że ten utwór to jednak jest jeszcze dosyć uniwersalny, ale już Mały Nos, który wyszedł już jakiś czas temu, który opowiada jednak o zupełnie czymś innym, bardziej imprezowym, bardziej powiedzmy sobie podejściu do tego życia nocnego, to nie można tego chyba nazwać autobiografią.
0: Nie, zupełnie nie. No jest to taki bardziej imprezowy numer, typowo punkowy, gdzieś eksperymentuję z tą muzyką i tak w takim punkowym klimacie też postanowiłem sobie, że coś zrobię w tym klimacie właśnie punkowym, że bardzo ostatnio dużo przesłuchuję takiej muzyki i tak mnie to ruszyło, że mówię, muszę z grubej rury po prostu wejść z czymś mocnym. Tak właśnie powstał Mały Nos.
1: Ale odważnie dosyć. No, punk z rapem mimo wszystko ma dużo wspólnego, bo w punku też powiedzmy sobie takiego naturalnego śpiewania może jest mniej, bardziej właśnie dużo tekstów frazowania, no i dużo przesłania, ale jeżeli chodzi o tą mieszaninę, bo tutaj w Małym Nosie dużo bardziej słychać te instrumenty, te gitary, ten mocny riff, który tam jest, dosyć ryzykowne czy nie, czy zamierzone?
0: Myślę, że to wszystko było zamierzone, żeby właśnie to mocno wybrzmiało. Ten numer ma w sobie właśnie ten klimat, taki brudny bunt. Pojawia się właśnie ten bunt gdzieś taki młodzieńczy, że ta noc w tym wszystkim jest właśnie tą główną sceną. I tak to właśnie chciałem przedstawić od samego początku.
1: No tu też teledysk, który jest bardzo imprezowy, powiedzmy sobie szczerze. No chociaż dosyć grzeczny, tak czy siak.
0: Właśnie tu też chciałem pozdrowić mojego serdecznego przyjaciela Patryka, który pomógł mi w realizacji tego klipu. Wszystko nagraliśmy sami, nie mieliśmy żadnej ekipy filmowej do tego. I właśnie w takim klimacie, gdzieś brudnym, punkowym, nagraliśmy ujęcia w hotelu Murat, który już, wydaje mi się, że nasz klip był ostatnim, który tam został nagrany, bo niestety tą pamiątkę zburzono.
1: No pamiątka została w takim wypadku u was, można zobaczyć, ale ja zapytam jeszcze co dalej, bo tutaj mamy dwa odmienne światy. Mówimy, że to jest część, te pierwsze dwa single jednak nowego rozdziału, czyli rozumiem, że będzie z tego jakaś całość, jakaś cała płyta.
0: Tak, powstanie z tego spójny projekt. Za 2-3 tygodnie kolejna premiera nowego singla, ale myślę, że te wszystkie numery będą łączyć się ze sobą gdzieś klimatem, że nie będzie to odmienne mimo wszystko.
1: Następny singiel, a kiedy możemy się spodziewać w takim wypadku całości, bo no, tak jak wspomniałeś, to jest długi proces, więc pytanie, czy on już jest zakończony, czy to tak jak się udaje poszczególne etapy kończyć, tak prezentujemy?
0: Cały czas gdzieś tam wracam do niektórych numerów, coś doklejam, dużo siedzę, przesłuchuję tego i staram się dopracować to na maksa, żebym był z tego w pełni zadowolony.

0: Na pewno nie będzie to wszystko jednym rzutem na taśmę, te wszystkie numery nie wyjdą od razu w całości, ale wydaje mi się, że warto czekać i też chciałbym zaprosić na swoje media społecznościowe Fifi Podłoga Różański na Instagramie. Można tam oczekiwać, zaobserwować i oczekiwać kolejnych właśnie wydawnictw.
1: Jeszcze w tym roku?
0: Jeszcze w tym roku, średnio co 2-3 tygodnie myślę, że będzie się tam pojawiała nowa muzyka.
1: Aż się uzbiera całość.
0: Aż się uzbiera całość, dokładnie.
1: A jeżeli chodzi jeszcze o to, bo tak wspominam właśnie od samego początku naszej rozmowy, te twoje występy, które były w zeszłym roku, czy w tym roku też już z tym nowym materiałem będziemy mogli cię usłyszeć?
0: Tak, w tym roku na Dni Gminy Gniewino 4 lipca będzie można mnie usłyszeć, tak więc też już chciałbym zaprosić w wakacje na fajną imprezkę muzyczną.
1: No to super, ja Państwa zachęcam do tego, żeby dzisiaj właśnie o 18, więc już niedługo także zajrzeć. Tutaj w serwisach streamingowych będzie dostępny właśnie ten utwór nowy, czyli Przestań. W międzyczasie Mały Nos jest także do posłuchania, do obejrzenia, więc już możecie Państwo jak najbardziej skorzystać z tego. No my czekamy na kolejne rzeczy, warto obserwować, warto wspierać, bo naprawdę na bardzo wysokim poziomie i dzieje się bardzo dużo, za co już Ci teraz gratuluję, ja także czekam na więcej.
0: Dziękuję Ci bardzo.
1: Dzięki ślicznie, Mieszko Walterski. Program Gość Dnia. Moim Państwa gościem był dzisiaj Filip Róża Różański. Dzięki śliczne.
0: Dzięki śliczne.
2: Hi, so we're just a couple of friends calling to see if

0: Sprawy o Nordzie. Reklama.
1: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
2: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
1: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
2: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
1: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
3: Szukasz pomysłu na elewację? TSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. TSB Profi Almares. Wejherowo, ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58 670.

0: na Bałtyckiej Fali.
1: Reklama.
2: Ty hodujesz, Osi skupuje. Osi Poland Foodworks. Globalna marka, sprawdzony partner. Prowadzimy skup bydła na terenie całego kraju, zapewniając hodowcom wysokie standardy obsługi, uczciwe rozliczenia, pewne płatności, konkurencyjne ceny. Weź udział w programie Cultivate i otrzymaj dodatkowe premie przy sprzedaży bydła. Zadzwoń na infolinię Centralnego Biura Skupu pod numer 65 619 43 50 i zapytaj o szczegóły.
3: Więcej także na foodworks.pl.
4: Nowy punkt na mapie Wejherowa.
5: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
4: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
5: Tylko 31 mieszkań.

0: mieszkań w kameralnej zabudowie.
1: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
0: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
1: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
0: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
1: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
0: lub zadzwoń 504 16 10 10.
1: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
2: Powiat wejherowski szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny. Nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja. To obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 4060. Wewnętrzny 30. Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli.
3: Reklama.
4: Amerykanie wycofają 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec, ogłosił Pentagon. Ratownicy z Mazur dostali pieniądze, nie muszą już sprzedawać łodzi ratunkowej. Miłośnicy parowozów z całej Polski mile widziani w Wolsztynie. Dziś wielka parada. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Stany Zjednoczone zmniejszą swoją obecność wojskową w Europie. Pentagon ogłosił wycofanie 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec. Co stoi za tą decyzją i jakie będą jej skutki? Informacje w tej sprawie zbiera Marcin Starzec.
5: Redukcja ma zostać przeprowadzona w ciągu najbliższych 6 do 12 miesięcy. To oznacza powrót do poziomu obecności amerykańskich wojsk sprzed pełnoskalowej wojny w Ukrainie. Decyzja wpisuje się w linię polityczną Trumpa, który już wcześniej zapowiedział ograniczenie liczby żołnierzy w Niemczech. Według amerykańskich urzędników wpływ na nią miały napięcia z Berlinem i brak wsparcia części europejskich sojuszników dla działań USA. Z Niemiec wycofany zostanie m.in. zespół brygady bojowej, a planowany batalion artylerii dalekiego zasięgu nie zostanie tam w ogóle rozmieszczony. Mimo redukcji Niemcy pozostają największą bazą amerykańskiej armii w Europie. Stacjonuje tam około 35 tysięcy żołnierzy USA.
4: Trump sugerował też ostatnio wycofanie części wojsk z Hiszpanii i Włoch. Ratownicy z Mazur nie muszą już sprzedawać swojej łodzi, żeby mieć pieniądze na przetrwanie sezonu. Rząd znalazł dodatkowe 500 tysięcy złotych. Można już wycofać ofertę, zapewnia wojewoda warmińsko-mazurski Radosław Król.
6: Środki jeszcze Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe miały jeszcze na kilka miesięcy, ale żeby poczuło się bezpiecznie, a przy okazji również mieszkańcy, żeby się poczuli bezpiecznie, to postanowiliśmy jeszcze przed sezonem żeglarskim dodatkowe środki uruchomić, żeby nie zabrakło nikomu ani paliwa, ani pieniędzy na dyżury.
4: W Giżycku wczoraj oficjalnie otwarto tegoroczny sezon żeglarski. 10 lokomotyw z Polski, Czech, Luksemburga, Niemiec i Belgii weźmie udział w paradzie parowozów w wielkopolskim Wolsztynie. Impreza od lat przyciąga tysiące miłośników kolei i turystów z całej Polski. Parada lokomotyw zacznie się o 13:45. Potrwa mniej więcej do 15:10. Gra też piłkarska ekstraklasa. Legia wygrała z Widzewem 1-0, strzeliła gola w doliczonym czasie gry, a Korona zremisowała z Piastem 1-1. Dziś Lech może zbliżyć się do obrony Mistrzostwa Polski. Wieczorem gra w Lublinie z Motorem, a o Puchar Polski zmierzą się o 16 na Stadionie Narodowym Górnik Zabrze i Raków Częstochowa. Dziś będzie jeszcze cieplej niż wczoraj. Nad morzem i w górach delikatnie powyżej 20 stopni. Na Mazurach, na Podlasiu 22, w centrum 25, na zachodzie Polski 27. Mnóstwo słońca, deszczu, nie. Dopiero w poniedziałek może trochę popadać. Jutro też gorąco.
3: Norda.

0: Reklama.
1: Prowadzisz działalność gospodarczą, jesteś rolnikiem, budujesz, remontujesz dom, mieszkanie, kupujesz samochód albo cokolwiek innego? Bank Spółdzielczy w Krokowej ma w specjalnej ofercie kredyty gotówkowe, kredyty mieszkaniowe, kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą z korzystnym, promocyjnym oprocentowaniem. Nie czekaj, przyjdź już teraz. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek w Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
2: Szukasz pomysłu na elewację? TSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. TSB Profi Almares. Wejherowo, ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58 672 0031. www.almares.pl.
3: W Gowinie powstaje coś nowego, a to tu market budowlany. Nowy sklep, nowe możliwości i nowe miejsca pracy. Szukamy osób do obsługi klienta na działy m.in. budowlany, wykończeniowy, elektryczny, hydrauliczny, sanitarny i narzędziowy. Lubisz pracę z ludźmi? Chcesz się rozwijać? To miejsce dla Ciebie. Oferujemy stabilne zatrudnienie, szkolenia i pracę w nowoczesnym markecie. Wystarczy zaangażowanie i chęć do działania. Wyślij swoje CV do 8 maja na adres praca@atotu.eu. W treści wpisz preferowany dział. Atotu, market budowlany. Zbuduj z nami swoją przyszłość.
0: Reklama.
4: Rozmowy o Nordzie.
5: Program Zdrowie na głos zrealizowano dzięki współpracy z Fundacją Hotele dla Medyków.
6: Mieszko Wetrowski, witam serdecznie, a naszym gościem dzisiaj jest pan Michał Załoga, czyli lekarz, rezydent medycyny rodzinnej. Witam serdecznie.
7: Tak jest, dzień dobry.
6: No to przede wszystkim, dzisiaj spotkaliśmy się, żeby trochę porozmawiać o tej profilaktyce, bo jak wiadomo, dużo mówimy w ogóle o profilaktyce, jeżeli chodzi o jakieś choroby poważniejsze, ale mało chyba ostatnio mówimy o profilaktyce takiej codziennej, dotyczącej chorób infekcyjnych. Wiadomo, że nam się sezon chorób infekcyjnych rozwinął.

0: No, trudno chyba już mówić o sezonowości. Powoli, kiedy jesteśmy tutaj już przed dzień majówki, a cały czas gdzieś te skoki chyba ilości pacjentów, i od tego może zacznijmy, no cały czas są, powiedzmy sobie szczerze. Oprócz chyba wakacji, gdzie mamy chwilę oddechu, chyba też nie zawsze, to można powiedzieć, że cały rok borykamy się z różnego rodzaju infekcjami, przeziębieniami, no i właśnie też poważniejszymi chorobami.
1: A więc właśnie, jest to całkowita tutaj zgodność z sytuacją, ponieważ nawet przeglądając ostatnie raporty, specjalnie przygotowując się na dzisiejszy wieczór, przejrzałem raporty dotyczące naszego powiatu wejherowskiego, to tak naprawdę te krzywe i te piki zachorowań, one się wypłaszczają. Więc z jednej strony to jest oczywiście dobrze, gdy nie ma przeciążenia. Oczywiście system ochrony, wiem w jakiej sytuacji obecnie się znajduje, to tak naprawdę, jak zostało tutaj wspomniane, to nawet w wakacje zdarzają się infekcje jak ta legendarna grypa, tylko na przykład typu B. Naprawdę uważam, że ten sezon jest wyjątkowo długi z mojej perspektywy codziennej praktyki. Naprawdę dosłownie z wczoraj i z piątku pacjenci z potwierdzonym COVID, grypą, RSV, to jest nasza codzienność, ale także niestety i tu z dużym smutkiem muszę stwierdzić, choroby, które no, przez wiele lat były na marginesie zakaźności i zachorowalności. Obecnie niestety no, dane nie są zbyt optymistyczne, więc ta profilaktyka jest absolutnie clue.
0: Co to znaczy te choroby, które były gdzieś tam już zapomniane? Co to są za choroby i czy one faktycznie pojawiają się u nas w naszym regionie? Bo gdzieś tam oczywiście w medialnych przekazach słyszy się, że gdzieś to jakiś powrót odry, krztuścu, gruźlica, inne rzeczy, które złowrogo nam brzmią, bo my jesteśmy jednak przyzwyczajeni do przeziębienia lub trudniejsza forma grypa.
1: Tak jest. A więc właśnie, zaczynając od tej gruźlicy, no wydać by się mogło, że to jest szczepienie w pierwszej dobie tak naszego życia. No niestety to raczej już jest jak gdyby efekt poprzednich dekad, tak naprawdę, gdzie dopiero to się stało obowiązkiem prawnym, bodajże w latach 90., tak? Potem oczywiście były wielkie akcje tutaj szerokopopulacyjne. No ale niestety, przez to, że świat się staje kosmopolityczny, no to z różnych też oczywiście rejonów też te choroby są przenoszone, ale też tutaj chciałbym podkreślić istotę, na przykład takie jednostki chorobowe, która była bardzo popularna w latach 80. chociażby, czyli zapalenie wątroby typu B. Warte przypomnienia jest to, że otrzymaliśmy nawet od tutaj lokalnego sanepidu wejherowskiego z uczuleniem na właśnie tę jednostkę chorobową, która, przyznam się, no, była taka dla mnie wręcz enigmatyczna. Nigdy nie widziałem nawet w toku studiów, tak? A pamiętać, że to jest tak zwana szeroko pojęta, tak? Choroba brudnych rąk. Co już mówi z definicji, o jakim problemie mówimy, czyli sanitarno-epidemiologicznym. Więc są pewne stany, które mają, oczywiście są pewne jak gdyby normy i prawidła, tak jak wspomniany krztusiec. To jest akurat, nic tutaj nie ma, że tak powiem, jakiegoś też odchylenia od normy. Co teraz, co 5-6 lat, no właśnie, w zeszłym roku się zakończyła, naprawdę uważam, no ogromny wysyp, lawinowy wręcz ogromny, do takiego stopnia. Pamiętam, że po prostu nasi pacjenci nie mieli gdzie wykupić leków czy antybiotyku przeciwko krztuścowi w całym powiecie wejherowskim, a nawet ten zasięg był wykraczający poza nasze województwo. No to było naprawdę, plus oczywiście te inne infekcje, o których wspominałem, czyli COVID, RSV, mykoplazmy, czyli to jest też choroba bakteryjna atypowa, bardzo też popularna niestety dla dzieci, potrafiąca dużo komplikacji spowodować. To daje taki niestety dosyć koktajl wybuchowy, co też oczywiście sprawia nam trudność diagnostyczną. Są pewne oczywiście tutaj wraz z postępem medycyny, pewne narzędzia mamy, armamentarium, które ma nas uzbroić w tą rozróżnienie, bo to ona determinuje postępowanie, ale też uspokojenie pacjenta czy też rodzica, że pewne kontinuum samej jednostki chorobowej jest akceptowalne, jest w granicach szeroko pojętej normy, tak? No bo wiemy, że no nasze szpitale są gigantycznie teraz przeciążone i to raczej nawet każdy, że tak powiem, przedstawiciel tejże jednostki by to mógł potwierdzić.
0: No tak, ale powiedział pan, trochę tak się cofnijmy, do tej choroby brudnych rąk.
1: Tak.
0: Tak? Więc no, to z czego to, prawdę mówiąc, wynika? Czy to jest tak, że my jakoś przestaliśmy o siebie dbać, przestaliśmy dbać o higienę? No bo raczej, powiedzmy sobie szczerze, postęp cywilizacyjny, który mieliśmy, sprawił, że wiele chorób zniknęło. Wiele chorób przestało być dla nas też śmiercionośne ze względu na leki, no ale też właśnie to dbanie o nasze życie, o to, żebyśmy jednak no, dbali nie tylko o kwestie żywieniowe,
1: tak,
0: ale także, no ale chociażby właśnie higieniczne. Przecież idziemy do łazienki, myjemy ręce, robimy inne rzeczy, no przecież ciężko nawet policzyć, ile razy dziennie mamy kontakt z mydłem, tak by się wydawało.
1: Tutaj jakbym, gdyby zderzył ze sobą dwa aspekty. Ja uważam, że to, co się wydarzyło w trakcie pandemii COVID, bardzo podniosło świadomość i naprawdę dobitnie pokazało, jak absolutnie fundamentalna, dać by się podstawowa, trywialna aktywność, jak codzienne, regularne mycie rąk, po każdej aktywności, jak zakończymy rozmawiać, po każdym posiłku, tak, po każdym spotkaniu, bo też proszę zauważyć, że narasta mimo wszystko konsumpcjonizm. Konsumpcjonizm determinuje produkcję taśmową. Zawsze jest ryzyko marginesu, no tego braku sterylności.
0: Więc... Znaczy, no w COVID-zie ta sterylność była ogromna, bo na każdym kroku mieliśmy te płyny do dezynfekcji w ten czy inny sposób dozowane, tak? Teraz już trochę o tym zapomnieliśmy, więc też z jednej skrajności przeszliśmy na lekkie uspokojenie.
1: I to chyba właśnie ta dwubiegunowość tego naszego postępowania to spowodowała. Właśnie też analizując właśnie, jeżeli chodzi o tendencje szczepień naszej populacji, typowo analizę podpowiada Wejherowski. To niestety było pewnego stopnia, zakładam, że może przesilenie, tak, tak psychiczne, bo to oczywiście każdego z nas w jakimś aspekcie dotknęło, ta rygorystyczna, może by się dla kogoś wydawało, może nawet skrajna, tak, codzienna higienizacja, ale ona miała niebagatelny wpływ tak naprawdę na epidemiologię też innych chorób, tak. No i niestety właśnie powrót, chociażby gigantyczny, naprawdę ostatnie, poprzedni wysyp krztuśca miał miejsce bodajże w roku 2016-17. Nie dość, że to było dopiero po 7 latach, to tak naprawdę to trwało prawie 2 lata, końcówka 2023. Dosłownie się uznaje tak, że jeżeli były raportowane zgłoszenia przeciwko krztuścowi, to głównie szpitalne, ponieważ w diagnostyce POZ jest to dosyć trudna diagnostyka tej choroby, naprawdę jest dosyć trudna. To tak naprawdę dopiero rok temu się zakończyła. Więc jest pewna sezonowość, regularność. No, immunologia i epidemiologia jest bardzo skomplikowana, natomiast my możemy na nią wpływać. Właśnie, tak? To podstawowe zasady zawsze w chorobach zakaźnych to jest oczywiście źródło, ekspozycja, no i ewentualnie potencjalnie zagrożona osoba. Czyli właśnie, czy jest jak gdyby objęta profilaktyką, szczepieniami, czy też właśnie zadba tą codzienność, no i współchorobowość niestety. To też, proszę pamiętać, nasza średnia długość życia się wydłuża, a co za tym idzie, ta immunologia niestety wzrasta z wiekiem. To jest akurat aspekt całkowicie fizjologiczny, no jednak wpływa na niekorzyść, na przebieg wszystkich chorób.
0: No ale to, co pan mówi o szczepieniach, bo na duża część z tych chorób, o których wspominaliśmy, tak, ona, no te szczepienia są albo obowiązkowe, albo zalecane chociaż, są one dostępne. No niektóre są oczywiście odpłatne, niektóre są darmowe, ale to jest chyba taki, kiedyś to był taki komfort, wydawało mi się, że mamy szczepionki i jednak korzystaliśmy z nich bardzo dobrze. No coś się wydarzyło jednak, nie wiem, czy jakiś spadek braku zaufania, czy czegoś, że po prostu zaczęliśmy o nich trochę zapominać, a wręcz ich czasami nawet unikać.
1: Ja sam nie wiem, jak to do tego w ogóle, jak to interpretować, bo ja oczywiście jestem człowiekiem urodzonym w latach 90. To właśnie aż wręcz, dosłownie rozmowa sprzed 2 tygodni z moją własną mamą uświadamia, jak kiedyś to było, no, mi się wydaje, że nasze postępowanie jest determinowane przez nasze doświadczenia. Oczywiście, jeżeli coś się, czyli w dużym skrócie, jeżeli coś się nas nie dotyczy, to nas nigdy nie spotka. Jest to zgubne. Dobrze wiemy, jak było bardzo dużo powikłań. Niby ona właśnie na stan dzisiejszej medycyny trywialnych, ale kiedyś to były choroby, no, na pograniczu śmiertelne, można by rzec. Właśnie jak chociażby wspomniana gruźlicę, gdzie niedawno święciliśmy stulecie odkrycia szczepionki. No takie nadal uważam, i że szczepienia są jednym z największych odkryć w historii medycyny. Mi się wydaje, że po prostu może się zachełpiliśmy na granicy tych, na przełomie

0: wieków i uznaliśmy coś za nam dane raz na zawsze. A niestety o tą odporność naszą jako społeczeństwa, zdrowie publiczne, to jest chyba, że tak powiem, to jest taki wielki wór, którym każdy z nas jest tego częścią. Więc też pragnę zauważyć, że nawet ten aspekt profilaktyki tyczy się też naszego otoczenia. Czyli dbając o siebie, dbamy też o naszych najbliższych. No i oczywiście dla mnie wielkim tutaj jest też problemem kampania edukacyjna zdrowotna.
1: Tak. No kampania przebija się tak, rtęć, autyzm, mikrochipy, nie wiem co tam jeszcze, tak, jeżeli chodzi o szczepionki, czyli w ostatnim czasie mniej mówimy o tym, że to coś nam kiedyś ratowało życie, dalej nam ratuje życie i zdrowie, bo nawet my osoby w naszym wieku, które są zaszczepione, no nie chorują na te choroby, które kiedyś, powiedzmy sobie, były właśnie śmiertelne, wywoływały wielkie epidemie, ale no tutaj raczej problem zaczyna się tyczyć tych najmłodszych i tej naszej przyszłości, naszych dzieci.
0: Powiem tak, no w dobie obecnych mediów społecznościowych każdy może się zamienić w profesora. Każdego nie, więc oczywiście też jest to potwierdzone tak, że psychologicznie człowiek jednak dąży no nie do pozytywnych informacji, chociaż jest, i to pokazało ostatnio niestety, wiadomo, tragiczne doświadczenia, że potrafi jednak jednoczyć, ale musi dojść do jak gdyby pewnego bardzo negatywnego zdarzenia, które dopiero jednoczy. No to tak samo można, że tak powiem, paralelę przełożyć na reklamę. Czy my widzimy reklamę bananów, brokuła? Podstawy, tak? Cały czas stylu życia, aktywności fizycznej.
1: No tak.
0: Czy widzimy oczywiście wszelkiego rodzaju suplementy, używki z zastrzeżeniem oczywiście zawsze negatywnego wpływu lub obowiązku zgłoszenia się w razie działań niepożądanych. No tak chyba działa konstrukt.
1: Trochę to, co pan powiedział, tak mi się kojarzy, wracając do tego roku 2020-2021, że jak pojawiła się szczepionka na COVID, to my wszyscy chcieliśmy ją mieć. Ustawiliśmy się w kolejkach, chcieliśmy być jak najszybciej ją dostać, żeby to ryzyko zminimalizować. Gdzieś później zaczęły się siać różnego rodzaju rzeczy mówiące o tym, że te szczepionki złe, te niedobre, już gdzieś tak przy trzeciej dawce zaczęliśmy chyba wymiękać. Pierwsze dwie to raczej braliśmy wszyscy bardzo chętnie, no i okazało się, że to skutkowało, bo dzisiaj o COVID-zie mówimy w zupełnie innej formule niż te parę lat temu.
0: Tak jest. No wiele badań tak naprawdę retrospektywnych, czyli wstecznych, obserwacyjnych, tak chociażby ze strony bardzo super były duńskie prowadzone badania, jednoznacznie to udowodniły. Czyli ja odnosząc się do tego aspektu właśnie, ja bym poniósł, że my jesteśmy bardzo narodem zrywów. To widzimy na przestrzeni chyba, to jest chyba w naszym chyba jestestwie. Potrafimy naprawdę w niesamowity sposób w tych właśnie trudnych sytuacjach, bo cały czas mówimy o tych trudnych sytuacjach, tak? Kiedy się dzieje człowiekowi tragedia, kiedy potrzebna jest zbiórka, my cały czas pokazujemy, że jesteśmy, potrafimy być najwybitniejsi na świecie, ale jednocześnie z niewiadomych względów, niestety, ja nie jestem psychologiem społecznym i sam do końca nie rozumiem gdyby tutaj tego równania, co doprowadza, gdzie w pewnym momencie sami zaczynamy siebie podważać. Naprawdę to jest temat na długie tak naprawdę rozmowy i dywagacje. Nie mam żadnego pojęcia, z czego to wynika, ale wiem, że jeżeli chociaż mamy pobudki egoistyczne, to tak jak cały czas podkreślam, te szczepienia naprawdę wpływają na nasze otoczenie. Tak, jest też w pojęciu jak gdyby tutaj chorób zakaźnych, tak zwany kokon epidemiologiczny, czyli jeżeli mamy osobę, tak, seniora albo dziecko, albo po prostu jakąkolwiek osobę dorosłą z ogromną współchorobowością, z bardzo ciężką chorobą przewlekłą, to jeżeli my jesteśmy oczywiście zdrowi, czyli zapewniamy sami sobie profilaktykę, to dbamy też o naszych członków rodziny. Pamiętać o tym proszę, tak? To nie jest tylko kwestia naszego siebie. No ja to traktuję troszkę jako właśnie tak, szczepienie może obowiązkowe, nieobowiązkowe. Cały czas jest przyrównywanie, że mamy dużą obowiązkowość, zakres tej obowiązkowości, a inne kraje, no tak, tylko że jaki jest procent wyszczepialności. No więc tutaj wynika, że jest kwestia odpowiedzialności jako społeczeństwa obywatelskiego. Ale też ja uważam, że niestety wtedy to był ten moment kluczowy, bardzo istotny tej trwałej podtrzymywania tej kampanii edukacyjnej, czyli dowody, jeszcze raz dowody naukowe, a nie wyjęte z kontekstu tak, właśnie, o których mówimy, zawartości

0: które są tak naprawdę w każdych szczepionkach od lat kilkudziesięciu. Więc jak żeby, co mogło teraz nastąpić? Pamiętać, że każda szczepionka na wprowadzeniu jest pewnego rodzaju, oczywiście in vivo, ale no badaniem eksperymentalnym, tak? Każde szczepienie, bo na szerszej populacji de facto, tak? No statystyka medyczna tak naprawdę, a potem właściwa, faktyczna, empiryczna, czyli doświadczalna, mogą być jakieś przesunięcia, mniejsze lub większe. Natomiast to zawsze musi przejść wiele etapów, faz, ażeby uznało za korzyści absolutnie przewyższające jakiekolwiek ryzyka.
1: No, medycyna, proszę Państwa, poszła do przodu. Tak jak słyszeliśmy apelu, słuchajmy się jednak nie polityki, nie jakichś youtuberów, innych ludzi, którzy wyznaczają nam ścieżki, tylko jeżeli chodzi o medycynę, zaufajmy przede wszystkim sobie, swojej higienie, swojemu przeczuciu plus specjalistom, proszę Państwa, tak żebyśmy już nie musieli różnych dziwnych powrotów tragicznych chorób jednak u nas przeżywać, bo jak słyszeliśmy, wygląda to no nie za ciekawie, jeżeli dalej pójdziemy w tym kierunku. Powiedzmy sobie szczerze.
0: Ale ta polityka zdrowotna, i ja tutaj też nie chcę absolutnie nie demonizować, bo ta influencer jest bardzo też nam potrzebny. No, pamiętać, no kiedyś...
1: Byle z głową.
0: Profesor kiedyś był influencer, tak naprawdę, ja to zawsze nazywam, kiedyś profesor 40 lat temu był jedynym influencerem. Teraz każdy z nas nim może być. Więc pamiętajmy, bardzo ważne, dobierajmy słowa, ważmy je i dbajmy po prostu o nasze otoczenie. Naprawdę to są ogromne i wydajne korzyści.
1: To się tyczy każdego aspektu naszego życia, proszę Państwa. Więc tym pozytywnym akcentem ja dziękuję ślicznie, Mieszko Letrowski. Naszym gościem dzisiaj był pan Michał Załoga, lekarz rezydent medycyny rodzinnej. Dzięki ślicznie.
0: Dzięki bardzo.
2: Program Zdrowie na Głos zrealizowano dzięki współpracy z Fundacją Hotele dla Medyków.
3: Rozmowy o Nordzie.
4: Reklama.
2: Własny biznes nie jest dla każdego. Wstawanie przed świtem nie jest dla każdego. Ale każdego, kto chce się rozwijać, zapraszamy do Kaszubskiego Banku Spółdzielczego. Po konto i kartę za zero. Banki spółdzielcze SGB. Dla firm, dla każdego. Promocja dotyczy opłat za prowadzenie rachunku oraz za usługę karty debetowej dla firm. Szczegóły oferty w placówkach Kaszubskiego Banku Spółdzielczego lub na stronie www.bank-kaszubski.pl.
5: Szukasz podłogi na pokolenia? Poznaj Parkiet Stark, rodzinną firmę z tradycjami od 1989 roku. Nasze doświadczenie z Kaszub przenosimy teraz jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy do nowego salonu w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 47. Na terenie Zryw Wejherowo z wygodnym parkingiem i dojazdem przez nowy węzeł Śmiechowo czeka pełna oferta. Od parkietów i desek po nowoczesne LVT, drzwi i schody. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Odwiedź nas osobiście lub zadzwoń 667-222-922. Parkiet Stark. Jakość, której możesz zaufać.
6: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
4: Reklama.

0: Reklama.
1: Rolniku, od 15 marca można składać wnioski o dopłaty bezpośrednie w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Nie przegap tej szansy na wsparcie finansowe dla swojego gospodarstwa. Działania w ramach planu strategicznego oferują szerokie możliwości. Od płatności obszarowych ekoschematy, po dofinansowanie inwestycji w nowoczesne technologie, sprzęt rolniczy oraz działania sprzyjające ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi. To realna pomoc, która może zwiększyć efektywność produkcji i wzmocnić przyszłość Twojego gospodarstwa. Jeśli potrzebujesz pomocy przy wypełnianiu wniosku, skorzystaj ze wsparcia doradców z Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Nie czekaj do ostatniej chwili. Zadbaj o swoje gospodarstwo już dziś i umów się na spotkanie z doradcą PODR w Twojej gminie. Kontakty na stronie podr.pl. Materiał dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027.
0: Reklama.

0: bałtyckiej fali.
1: Reklama.
2: Kobieto, czas zabłysnąć. Odwiedź butik Mandarynka w centrum handlowym Jantar. Najmodniejsze fasony, dopracowane detale i jakość polskich marek, którą widać od pierwszego spojrzenia. Stylizacje na co dzień, do pracy i na wyjątkowe wyjścia. Wszystko w jednym miejscu. Nie czekaj, przyjdź i znajdź swój nowy, ulubiony look. Mandarynka. Styl, który przyciąga spojrzenia. Wejherowo, ulica Obrońców Helu 3.
3: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
4: Cześć, nazywam się Łukasz Kazek. Zapraszam do oglądania nowego programu Piątka z historii. We wtorki o 21:00 w telewizji History Channel. Oglądaj w Chopin telewizji kablowej na pozycji 402.
5: Powiat wejherowski.

0: słucha osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny, nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja, to obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 40 63, wewnętrzny 30. Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat Wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli. Reklama.
1: Mija właśnie połowa majówki. Polacy korzystają z pięknej pogody. Są też wypadki. Dwie osoby utonęły po wywrotce łódki z nietrzeźwym sternikiem. Węgry chcą odbudować relacje z Polską. W pierwszą wizytę nowy premier Modzior uda się do Warszawy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Majówka trwa, a pogoda dopisuje, dlatego wielu turystów ruszyło w Bieszczady, m.in. nad Zalew Soliński. Sezon tradycyjnie rozpoczęli wodniacy, ustawiają się kolejki do zwodowania łódek. W kolejce czeka pani Beata, turystka spod Bełchatowa.
2: Dzisiaj wodujemy łódkę, dzisiaj pewnie pierwszy raz wypłyniemy, popływać z dzieciakami i z dziadkami.
1: Na jeziorze od kilku dni trwają szkolenia żeglarskie. Tymczasem do tragedii doszło na jeziorze w Salinie koło Wejherowa. Dwie osoby zginęły po tym, jak w nocy wywróciła się łódka. Na pokładzie było 5 osób. Sternik pod wpływem alkoholu miał 1,5 promila. Mówi Karolina Pruchniak z policji w Wejherowie.
3: Jedna z tych osób udało się samodzielnie dopłynąć do brzegu. Dwie pozostałe osoby zostały podjęte z wody przez służby ratunkowe podczas prowadzonej akcji. Trafiły do szpitala bez zagrożenia życia. Niestety podczas dalszej nocnej prowadzonej akcji z jeziora nurkowie wyłowili kobietę i mężczyznę, a lekarz potwierdził ich zgon.
1: 33-letni sternik został zatrzymany. Może usłyszeć zarzuty po tym, jak policja ustali szczegółowe okoliczności. Po zaprzysiężeniu na premiera Węgier, pierwszą zagraniczną podróżą Petera Modziora ma być wizyta w Polsce. Jak twierdzi profesor Miklós Mitrowicz z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ma to być sygnał odbudowy relacji między Warszawą a Budapesztem. Nowy węgierski rząd chce wrócić do współpracy w regionie.
4: I moim zdaniem, aby osiągnąć nasze cele, czyli węgierskie cele w polityce zagranicznej, musimy najpierw odbudować tradycyjną przyjaźń polsko-węgierską, ponieważ tylko na takim fundamencie można budować silność środkowoeuropejską.
1: Peter Modzior wygrał wybory na Węgrzech 12 kwietnia. Zastąpi na stanowisku premiera Viktora Orbana. Awaria elektrycznego busa pod Morskim Okiem. Zakupiony przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska elektryk utknął w piątek na Włosienicy. Dzisiaj jest zabierany na lawecie. Elektryczne busy wróciły na trasę z początkiem majowego weekendu. Trafiła się pogoda na majówkę, dzisiaj od 20 do 27 stopni, pełne słońce, nie powinno padać ani dziś, ani jutro. Natomiast w poniedziałek z zachodu i północy przypłyną deszczowe chmury, możliwe są ulewy i burze.
5: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
3: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
2: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
3: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy Ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
2: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
4: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii.

0: stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Klinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Szukasz pomysłu na dzień pełen śmiechu i przygód? Zapraszamy do Parku Ewolucji w Sławutówku. Miejsca, gdzie radość nie ma końca. Czynne już codziennie. I uwaga, wszystkie atrakcje w cenie biletu. Baw się cały dzień bez ograniczeń. Śmiech, emocje i niezapomniane chwile gwarantowane. A teraz hit sezonu. Nowość. Zjazd na pontonach z gigantycznej konstrukcji konia trojańskiego. To trzeba przeżyć. Nie czekaj. Zbierz ekipę i wpadaj już dziś. Park Ewolucji w Sławutówku. Tu zaczyna się prawdziwa zabawa.
2: Szukasz pomysłu na elewację? TSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. TSB Profi Almares. Wejherowo, ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58 672 0031. www.almares.pl.
0: Reklama.

0: Reklama. Nowy punkt na mapie Wejherowa.
1: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
0: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
1: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
0: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
1: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
0: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
1: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
0: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
1: lub zadzwoń 504 16 10 10.
0: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
2: Reklama.

0: Słuchać radia, reklama.
1: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to.

0: 25%.
1: Szef Komisji Handlu Parlamentu Europejskiego mówi, że to USA, a nie Europa łamie porozumienie. Rosyjski dron uderzył w autobus w Chersoniu na południu Ukrainy. Zginęły co najmniej 2 osoby, a 7 zostało rannych, przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Nowe centrum onkologiczne powstanie w Gdańsku. Będzie wykrywać nowotwory najnowocześniejszymi metodami, mówi Dariusz Kostrzewa ze spółki Copernicus, zarządzającej grupą szpitali na Pomorzu.
2: Obiekt ma służyć głównie diagnostyce onkologicznej zaawansowanej. Chcemy tam uruchomić pozytronowy tomograf emisyjny i urządzenie służące do scintygrafii, czyli SPECT. Chcemy to zrobić w taki sposób, w jaki w Polsce jeszcze nikt się do tego zadania nie przymierzył, czyli połączenia możliwości tych dwóch metod diagnostycznych i leczniczych.
1: Ta ostatnia metoda na razie nie jest finansowana w polskiej ochronie zdrowia, ale jak dodaje prezes, niedługo powinna być. Centrum będzie otwarte jeszcze w tym roku. W stolicy już chodzą kibice w niebiesko-czerwonych szalikach. O 16:00 finał piłkarskiego Pucharu Polski. Górnik Zabrze, Raków Częstochowa. Jesteśmy gotowi, mówi obrońca Górnika Erik Janża.
3: Jak nie teraz, to kiedy? Nie wiem. Musimy podejść do tego meczu z głową, zimną głową, z gorącym sercem i z dużą ilością naszych kibiców, którzy na pewno nam pomogą. Jesteśmy w stanie ten mecz wygrać.
1: A zwycięstwo zapewni udział w europejskich pucharach. O stawce pamięta trener Rakowa Łukasz Tomczyk.
4: Najważniejszy jest ten mecz. Nie liga, nie mecz wcześniejszy, nie mecz następny, tylko i wyłącznie ten mecz, zdobycie tego trofeum i myślenie o tym.
1: Mecz o 16:00 na Stadionie Narodowym. Warszawianie muszą już liczyć się z utrudnieniami w okolicy. Dziś kolejny gorący dzień od 20 do 27 stopni i mnóstwo słońca. Jutro podobnie, a od poniedziałku wpłyną do Polski deszczowe chmury i w przyszłym tygodniu przejdzie front przez nasz kraj, przyniesie ulewy i burze. W drugiej połowie przyszłego tygodnia temperatura wyraźnie spadnie i ma wynosić od 10 do 15 stopni. Norda FM.

0: Fala ciekawostek.
1: Rodzina Michaela Jacksona pojawiła się niemal w komplecie na uroczystej premierze filmu Michael w Berlinie. Na czerwonym dywanie błyszczeli synowie i bracia legendarnego artysty. Długo wyczekiwany biograficzny film o życiu króla popu już wkrótce trafi do kin. W piątek, 10 kwietnia w Berlinie odbyła się światowa premiera biograficznego filmu Michael, poświęconego życiu jednej z największych ikon muzyki. Na czerwonym dywanie pojawili się najbliżsi członkowie rodziny Jacksonów, w tym synowie artysty, 29-letni Prince Jackson i 24-letni Biggie Blanket Jackson oraz jego bracia Jackie Jackson, Jermaine Jackson i Marlon Jackson. Synowie króla popu rzadko pokazują się razem publicznie, dlatego ich wspólne pojawienie się wzbudziło duże zainteresowanie. Obaj zdecydowali się na stylizacje inspirowane scenicznymi strojami ojca, oddając mu symboliczny hołd. Na wydarzeniu obecni byli także młodsi członkowie rodziny, w tym bratanek Michaela, Jafar Jackson, który wciela się w główną rolę w filmie. Choć wydarzenie zgromadziło wielu członków rodziny, wyraźnie odczuwalna była nieobecność sióstr Michaela, Janet i Latoi, oraz przede wszystkim jego córki Paris Jackson. 28-letnia Paris od miesięcy otwarcie krytykuje film i dystansuje się od produkcji, zarzucając twórcom nieścisłość i brak uwzględnienia jej uwag do scenariusza. Biograficzny film Michael opowiada o drodze Michaela Jacksona od dzieciństwa w zespole Jackson 5 po światową karierę solową. W postać Michaela wcielił się jego bratanek, 29-letni Jafar Jackson. Wcielając się w Michaela, naprawdę musiałem zasłużyć na tę rolę i udowodnić twórcom, że jestem w stanie stać się Michaelem. To było szukanie autentyczności u samych korzeni. Jak czytamy w sieci, wyznał Jafar Jackson. Jego kreacja spotkała się z uznaniem rodziny. Jackie Jackson przyznał w rozmowie z mediami, że momentami trudno było odróżnić aktora od jego brata.

0: na Bałtyckiej fali.
1: Reklama. Szukasz podłogi na pokolenia? Poznaj Parkiet Stark, rodzinną firmę z tradycjami od 1989 roku. Nasze doświadczenie z Kaszub przenosimy teraz jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy do nowego salonu w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 47. Na terenie Zryw Wejherowo z wygodnym parkingiem i dojazdem przez nowy węzeł Śmiechowo czeka pełna oferta. Od parkietów i desek po nowoczesne LVT, drzwi i schody. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Odwiedź nas osobiście lub zadzwoń 667 222 922. Parkiet Stark. Jakość, której możesz zaufać.
2: Ty hodujesz. Ossis kupuje. Ossi Poland Foodworks. Globalna marka, sprawdzony partner. Prowadzimy skup bydła na terenie całego kraju, zapewniając hodowcom wysokie standardy obsługi, uczciwe rozliczenia, pewne płatności, konkurencyjne ceny. Weź udział w programie Cultivate i otrzymaj dodatkowe premie przy sprzedaży bydła. Zadzwoń na infolinię Centralnego Biura Skupu pod numer 65 619 43 50 i zapytaj o szczegóły. Więcej także na foodworks.pl.
3: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
4: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
3: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
4: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy Ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy. Daj się oczarować.
3: Perłowy Dworek. Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
5: Powiat wejherowski szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny. Nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja, to obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 40 60. Wewnętrzne 30. Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli.
1: Reklama.

0: Fala ciekawostek.
1: Skolim to gwiazdor disco polo, który szybko zdobył ogromną popularność. Teraz podzielił się swoim zdaniem na temat Eurowizji. Choć uważa, że miałby szansę na bardzo wysokie miejsce, nie wypowiada się o wydarzeniu w superlatywach. Przypomnijmy, już w przyszłym miesiącu odbędzie się jubileuszowy 70. konkurs piosenki Eurowizji. Polskę będzie reprezentowała Alicja Szemplińska z utworem Prey. Swoje poparcie dla wokalistki wyraziło już wielu artystów, inni zaś ponownie zostali zapytani o ewentualną chęć udziału w wydarzeniu w przyszłości. Mówił o tym m.in. Michał Szpak przy okazji premiery nowego singla Fire. A teraz swoje zdanie na temat Eurowizji wyjawił Skolim. Jak czytamy w sieci, gwiazdor disco polo stwierdził, że choć mógłby zająć bardzo wysokie miejsce, nie pała do konkursu specjalną sympatią. To są takie układy, to jest taki bandycki klimat, że nie chcę chyba. Widzę siebie bardzo wysoko tam i mówię to absolutnie poważnie. Robię takie numery, że kto usłyszy raz, ten zapamięta to na bardzo długo. Nie chcę się przebierać, nie chcę się wygłupiać, nie chcę udawać, że lubię coś, czego nie lubię. Nie chcę pajacować, nie chcę w jakichś rytuałach brać udziału, dodaje artysta. Alicja Szemplińska intensywnie przygotowuje się do swojego występu na Eurowizji. Przypomnijmy, że reprezentantka Polski stanie na scenie w Wiedniu podczas pierwszego półfinału 12 maja, dodatkowo jako 14 z kolei. Dziennikarze tłumaczą, że to bardzo dobra pozycja, wręcz najsilniejsza, jeśli chodzi o potencjalny awans do finału. Alicja ma też za sobą dwa występy, na koncertach, na których reprezentanci mają okazję wypromować się jeszcze przed konkursem. Choć udział w nich nie jest obowiązkowy, Szemplińska doskonale wykorzystała okazję. Po ostatnim wydarzeniu w Londynie fani pisali: no, o wiele lepiej niż w Amsterdamie. Jest dużo pewniejsza siebie i swojego wokalu. Najlepszy jej występ do tej pory.

0: Fala ciekawostek.
1: Dua Lipa, jedna z najpopularniejszych wokalistek na świecie, niespodziewanie pojawiła się w Warszawie. Jej obecność w stolicy wywołała spore poruszenie wśród polskich fanów, a zdjęcia z wizyty szybko obiegły media społecznościowe. W fali ciekawostek sprawdzamy, co sprowadziło gwiazdę do Polski. Ostatnio media społecznościowe obiegły zdjęcia Dua Lipy w Warszawie. Wokalistka znana z takich hitów jak Houdini, Don't Start Now czy Love Again pojawiła się w stolicy bez wcześniejszych zapowiedzi. Artystka spędzała czas w centrum miasta, odwiedzała restauracje i spacerowała ulicami Warszawy. Szczęśliwi fani, którzy natknęli się na swoją idolkę, mogli liczyć na pamiątkowe zdjęcia, które błyskawicznie trafiły do sieci. Sama Dua Lipa również pochwaliła się relacją z weekendu w Warszawie, dzieląc się wrażeniami w mediach społecznościowych. Na opublikowanych zdjęciach uwagę przyciągnęły zarówno modne stylizacje artystki, jak i dania polskiej kuchni. Przy okazji wizyty w Warszawie wokalistka spróbowała m.in. popularnych lokalnych słodyczy oraz tradycyjnych pierogów, które jak wynika z jej relacji na Instagramie, wyjątkowo jej posmakowały. Jak sama napisała, pierogi, jestem absolutnie na tak. Po intensywnym dniu artystka zatrzymała się w pięciogwiazdkowym hotelu, który często gości międzynarodowe gwiazdy. Obecność Dua Lipy w Warszawie była tym większym zaskoczeniem, że artystka nie planuje obecnych żadnych koncertów w Polsce. W sieci pojawiły się spekulacje, że jej wizyta w Warszawie może mieć związek z projektami reklamowymi lub biznesowymi. Fani sugerują, że artystka kręciła w Warszawie nową kampanię jednej z globalnych marek, z którymi współpracuje. Inni wskazują, że równie dobrze może to być prywatna podróż i okazja do krótkiego odpoczynku.
2: Reklama.
3: Wejherowo, czas na modę z charakterem. Szukasz stylizacji, która przyciąga spojrzenia? Odwiedź butik Mandarynka w centrum handlowym Jantar. To tutaj znajdziesz odzież damską na każdą okazję. Do pracy, na spotkanie, na wielkie wyjście. Stawiamy na polskie marki, jakość i najnowsze trendy, które pokochają kobiety z naszego regionu. Nie musisz jechać do Trójmiasta. Najlepszy styl czeka tu, na miejscu. Mandarynka. Styl, który przyciąga spojrzenia. Wejherowo, ulica Obrońców Helu 3.
4: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
5: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: Reklama.

0: Sala ciekawostek.
1: Trwają intensywne przygotowania do majowej Eurowizji. Już 12 maja Alicja Szemplińska z utworem Prey powalczy o miejsce w finale. Zapytano ją o najlepszego reprezentanta w kraju w historii. Artystka nie miała wątpliwości. Eurowizja już wkrótce, to też reprezentanci wszystkich krajów przygotowują się do swoich występów. Alicja Szemplińska już po raz kolejny wzięła udział w tzw. pre-parties odbywających się w różnych miastach świata. Tam artyści mają szansę wypromować swój utwór i złapać kontakt z publicznością. Polska wokalistka tydzień temu była w Amsterdamie, a w ten weekend w Londynie. Zaśpiewała na dwóch koncertach i spotkała się z falą zachwytów międzynarodowej publiczności, która zachwala jej umiejętności techniczne. Na oficjalnych kanałach Eurowizji w mediach społecznościowych każdego dnia można oglądać nagrania z udziałem tegorocznych reprezentantów. Nawet ostatnio udostępniono krótkie wideo z udziałem Alicji Szemplińskiej, która musiała wskazać najlepszy polski start w historii Eurowizji. Początkowo trudno było jej wybrać tylko jeden, ale decyzję podjęła szybko. Jak czytamy w sieci, powiedziała: muszę wybrać tylko jednego. Myślę, że Michał Szpak. On był szczerze idealny. Niesamowity wokal, charyzma na scenie, po prostu go kocham. Przypomnijmy, że Michał Szpak reprezentował Polskę w 61. konkursie piosenki Eurowizji w Sztokholmie w 2016 roku i zaśpiewał tam utwór Color of Your Life, zdobywając 8 miejsce w finale. Choć otrzymał tylko 7 punktów od jury, widzowie nagrodzili go sumą 222, co było trzecim najwyższym wynikiem tego roku. Nie jest tajemnicą, że Michał Szpak chętnie reprezentowałby Polskę na Eurowizji po raz kolejny. Co więcej, wokalista już w tym roku miał plan zgłoszenia się do preselekcji, ostatecznie jednak nie wysyłał swojej piosenki do komisji z uwagi na działania Izraela w Strefie Gazy. Zadeklarował jednak, że nie wyklucza swojego startu w przyszłości, kiedy sytuacja się unormuje i sumienie pozwoli mu wziąć udział w preselekcjach do Eurowizji.

0: Reklama. Własny biznes nie jest dla każdego. Wstawanie przed świtem nie jest dla każdego. Ale każdego, kto chce się rozwijać, zapraszamy do Kaszubskiego Banku Spółdzielczego. Po konto i kartę za zero. Banki Spółdzielcze SGB. Dla firm, dla każdego. Promocja dotyczy opłat za prowadzenie rachunku oraz za usługę karty debetowej dla firm. Szczegóły oferty w placówkach Kaszubskiego Banku Spółdzielczego lub na stronie www.bank-kaszubski.pl.
1: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
0: Reklama.

0: Fala ciekawostek.
1: Ten hit z 1989 roku wciąż nie ma sobie równych. 22 kwietnia 1989 roku Madonna po raz siódmy zdobyła szczyt amerykańskiej listy Billboard Hot z utworem Like a Prayer. Dziś, 37 lat później, ten kontrowersyjny i kultowy hit wciąż wzbudza emocje, a jego legendarna historia doczekała się kolejnego rozdziału podczas tegorocznego festiwalu Coachella. 22 kwietnia 1989 roku Madonna po raz kolejny udowodniła, że nie ma dla niej tematów tabu. Jej Like a Prayer nie tylko podbiło listy przebojów, ale także wywołało prawdziwą burzę medialną. Utwór przez 3 tygodnie utrzymywał się na pierwszym miejscu Billboard Hot, a dziś uznawany jest za jeden z największych przebojów wszechczasów. W 2021 roku prestiżowy magazyn Rolling Stone umieścił Like a Prayer na 55. miejscu w rankingu 500 najlepszych piosenek wszechczasów. Teledysk do tej piosenki przeszedł do historii jako jeden z najbardziej kontrowersyjnych obrazów muzycznych. Madonna wciela się w nim w rolę świadka brutalnego ataku na białą kobietę, za który niesłusznie zostaje oskarżony czarnoskóry mężczyzna. Artystka szuka schronienia w kościele, gdzie szuka siły, by wyjawić prawdę. 37 lat po premierze Like a Prayer Madonna wciąż nie przestaje zaskakiwać. Podczas drugiego weekendu tegorocznego festiwalu Coachella Sabrina Carpenter zaprosiła królową popu na scenę, by wspólnie wykonać ten kultowy utwór. Like a Prayer to nie tylko przebój sprzed lat, ale także utwór, który na stałe zapisał się w historii muzyki. Jego odważna tematyka, przełomowy teledysk i niezapomniana melodia sprawiają, że nawet po 37 latach utwór ten wciąż inspiruje kolejne pokolenia artystów i słuchaczy. Madonna udowadnia, że prawdziwa sztuka nie zna granic i nie boi się kontrowersji, a jej muzyka pozostaje aktualna, świeża i pełna emocji.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Szukasz pomysłu na elewację? TSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. TSB Profi Almares. Wejherowo, ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58 672 0031. www.almares.pl.
0: Reklama.
3: Przy Zamku Królewskim w Warszawie uroczyście świętowano Dzień Flagi. Wojna z Iranem opóźni dostawy amerykańskiej broni do Polski. Majówka w najlepsze grille i ogniska, byle daleko od lasu.

0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dzisiaj Dzień Flagi Państwowej. Z tej okazji podniesiono flagę na wieży zegarowej Zamku Królewskiego w Warszawie. Odegrano hymn Polski, a także hejnał warszawski ku pamięci powstańców warszawskich. W uroczystości wzięła udział para prezydencka. Wojna z Iranem opóźni dostawy amerykańskiej broni do Polski i innych sojuszników. Wyczerpują się amerykańskie zapasy, pisze gazeta Financial Times. W przyszłym roku miały się zacząć dostawy do Polski 6 baterii przeciwlotniczych Patriot. Polska czeka też na pociski powietrze-powietrze AMRAAM i artylerię rakietową HIMARS. Tymczasem prezydent USA Donald Trump poinformował Kongres, że działania wojenne z Iranem zakończyły się. Według komentatorów chce tak uniknąć konieczności otrzymania zgody kongresmenów na kontynuację operacji zbrojnej. Majówka w najlepsze, piękna pogoda przyciągnęła turystów na Podhale. Z mikrofonem na dolnej stacji kolejki na Kasprowy pojawił się też nasz reporter.
1: Majóweczka?
2: Majóweczka.
3: Pogoda nam sprzyja, no, jest okej.
2: Każdego roku robimy tak, że przed całą majóweczką wybieramy się zawsze.
3: Wie pan co, dla dzieci to jest bardzo dużo atrakcji. Dla dorosłych, jeżeli lubią spacerować po górach, no to rewelacyjny czas.
0: Teraz w Zakopanem jest 15 stopni, co najmniej do poniedziałku ma być ciepło i słonecznie, ale na przyszły tydzień zapowiadane są w Polsce wędrujące ulewy, warto sprawdzać prognozy. Na razie pogoda sprzyja biesiadom na świeżym powietrzu. Pamiętajmy tylko, że nie wszędzie można rozpalać grilla. Mówi o tym Wojciech Swinarski ze Straży Miejskiej w Toruniu.
4: Wielu administratorów nieruchomości wprowadza własne regulaminy utrzymania czystości porządku na terenie danego budynku czy danej wspólnoty. Oczywiście najważniejsze to zachowanie dobrosąsiedzkich stosunków, żeby sąsiedzi nie mieli do nas pretensji.
0: Całkowity zakaz grillowania obowiązuje w parkach narodowych i rezerwatach przyrody. Na terenach leśnych można rozpalać ogień, ale nie bliżej niż 100 metrów od granicy lasu. W Plus Lidze siatkarzy dziś trzeci mecz o Mistrzostwo Polski. W Zawierciu Aluron CMC Warta podejmie Bogdankę Luk Lublin. Gra toczy się do 3 zwycięstw. Na razie jest 1-1. Początek meczu o 14:45. Dzisiaj od 20 do 27 stopni, mnóstwo słońca, jutro podobnie. Ciśnienie wysokie, wiatr delikatny. W poniedziałek pojawi się u nas front z północnego zachodu, a więc od zachodniego Pomorza. Deszczowe chmury, ulewy i burze będą tak spacerować przez nasz kraj. Spadnie trochę temperatura, będzie burzowo.
5: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Fala ciekawostek.
1: Uwaga, dajcie głośniej, bo to już oficjalne. Ariana Grande wraca z nową muzyką. Artystka ujawniła tytuł oraz datę premiery swojego nadchodzącego albumu, zapowiadając nowy etap w karierze po ostatnich sukcesach na dużym ekranie. Fani Ariany Grande mogą już rozpocząć odliczanie. Artystka oficjalnie zapowiedziała premierę swojego 8. albumu studyjnego zatytułowanego Petal. Nowa płyta ukaże się 31 lipca. Będzie to następca wydanego w 2024 roku albumu Eternal Sunshine, który przyniósł takie przeboje jak Yes and oraz We Can't Be Friends. W oficjalnym komunikacie Ariana Grande określiła Petal jako projekt pełen życia wzrastający przez szczeliny czegoś zimnego i trudnego, co sugeruje bardziej refleksyjny i osobisty charakter wydawnictwa. Artystka ponownie zaangażowała się w proces twórczy jako producentka, wykonawcza i współautorka tekstów, tym razem ponownie łącząc siły ze szwedzkim irańskim producentem Ilią. Duet ma na koncie jedną z największych sukcesów piosenkarki, w tym wielki hit Problem. Na razie nie ujawniono listy utworów ani pierwszego singla, jednak artystka od kilku tygodni stopniowo zapowiadała nowy materiał w mediach społecznościowych. Nowe wydawnictwo będzie pierwszym muzycznym projektem Ariany Grande po kilku latach intensywnej pracy na planach filmowych, w tym przy serii Wicked oraz filmie Poznaj mojego teścia, którego premiera zaplanowana jest na listopad 2026 roku. Równolegle z premierą albumu wokalistka przygotowuje się do powrotu na scenę i już w czerwcu rusza jej pierwsza od 2009 roku trasa koncertowa.

0: na Bałtyckiej Fali.
1: Reklama. Rolniku, od 15 marca można składać wnioski o dopłaty bezpośrednie w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Nie przegap tej szansy na wsparcie finansowe dla swojego gospodarstwa. Działania w ramach planu strategicznego oferują szerokie możliwości. Od płatności obszarowych, ekoschematy, po dofinansowanie inwestycji w nowoczesne technologie, sprzęt rolniczy oraz działania sprzyjające ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi. To realna pomoc, która może zwiększyć efektywność produkcji i wzmocnić przyszłość Twojego gospodarstwa. Jeśli potrzebujesz pomocy przy wypełnianiu wniosku, skorzystaj ze wsparcia doradców z Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Nie czekaj do ostatniej chwili. Zadbaj o swoje gospodarstwo już dziś i umów się na spotkanie z doradcą PODR w Twojej gminie. Kontakty na stronie podr.pl. Materiał dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
3: Ty hodujesz. Osi skupuje. Osi Poland Foodworks. Globalna marka, sprawdzony partner. Prowadzimy skup bydła na terenie całego kraju, zapewniając hodowcom wysokie standardy obsługi. Uczciwe rozliczenia. Pewne płatności. Konkurencyjne ceny. Weź udział w programie Cultivate i otrzymaj dodatkowe premie przy sprzedaży bydła. Zadzwoń na infolinię Centralnego Biura Skupu pod numer 65 619 43 50 i zapytaj o szczegóły. Więcej także na foodworks.pl.
4: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
5: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
4: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
5: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy Ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
4: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
1: Reklama.

0: Fala ciekawostek.
1: Skolim nie zatrzymuje się i po sukcesie stacji benzynowej w Czeremsze postanawia rozwijać swoje imperium. Artysta zapowiedział otwarcie kolejnych 6 stacji paliw w naszym kraju. W sieci znaleźliśmy oficjalny komunikat menadżera Króla Latino. Stacja benzynowa z Kolima okazała się wielkim hitem. Artysta zamienił ją w prawdziwe królestwo Króla Latino, w którym poza zatankowaniem można zakupić gadżety z jego oficjalnego sklepu, jak również zjeść hot doga czy docenioną przez youtubera Książulo pizzę. Wokalista regularnie podkreśla, że posiada najtańsze paliwo na rynku, oferując specjalne rabaty chociażby z okazji świąt. Za pośrednictwem transmisji na żywo na TikToku Konrad Skolimowski podzielił się z fanami elektryzującym newsem. Artysta, który już wcześniej zapowiadał rozwijanie swojego paliwowego imperium, oficjalnie potwierdził, iż ma w planach zakup aż 6 stacji benzynowych, w których dominować będzie róż i klimat latino. Piosenkarz nie ukrywa jednak, że najtrudniejsza w rozwijaniu biznesu w Polsce jest biurokracja. Tyle, ile jest papierów, żeby to uruchomić, żeby to zaczęło się lać, już dawno byłoby 6 czy 7 stacji, gdyby nie problemy z załatwianiem tych papierów od strony prawnej. Skolim nie zwalnia tempa i coraz śmielej rozwija się nie tylko muzycznie, ale również biznesowo. Zatem wkrótce kilka stacji Skolima pojawi się w Polsce. Jak widać muzycznie, Król Latino nie spoczywa na laurach, co rusz zaskakując olbrzymimi hitami, ale także biznesowo nasz paliwowy szejk rozwija się w niespotykanym, jak na nasz kraj, tempie. Pozostaje nam czekać na kolejne inwestycje, jak go nazwał menadżer paliwowego szejka.
2: O, jak miło, miło.

0: Fala ciekawostek.
1: Od miesięcy wśród fanów Justyny Steczkowskiej i Skolima huczało od plotek. W końcu artyści ogłosili wszystko oficjalnie, wywołując wielkie poruszenie w sieci. Idealny duet, komentują zachwyceni sympatycy obojga. Skolim, właściwie Konrad Skolimowski, to obecnie jedna z najgorętszych postaci na polskim rynku muzyki rozrywkowej. Każdy kolejny jego utwór zdobywa wielomilionowe odsłony. Tak też było z najnowszym singlem polskiego króla latino wydanym w duecie z Blanką. Ich piosenka Niewinna w niewiele ponad tydzień po premierze na YouTubie ma 28 milionów wyświetleń. Równie imponujące są wyniki jego nagranego przed 2 laty z Cleo, hitu Dziewczyna Piękna, który przekroczył już 52 miliony. Jeszcze przed premierą duetu z Blanką wśród fanów Skolima plotkowało się o potencjalnej współpracy artysty z Justyną Steczkowską. Po tygodniach spekulacji dwukrotna reprezentantka Polski w konkursie Eurowizji w końcu musiała przerwać milczenie. Miało to nie wypłynąć przed premierą, nie udało się, ale bardzo długo było w tajemnicy, więc coś tam się udało. Wyznała jakiś czas temu artystka. W tym samym wywiadzie ujawniła kulisy współpracy z autorem hitu Temperatura. Skolim jest uroczą osobą,

bardzo miły i da się lubić, naprawdę. Bardzo fajnie nam się działo w studiu. Dużo się śmialiśmy z chłopakami. Więcej tam było śmiechu niż pracy. Naprawdę, świetnie się bawiliśmy. Teraz w sprawie duetu Justyny Steczkowskiej z Kolima nadeszły już oficjalne wieści. Artyści, pokazując się razem na Instagramie, zapowiedzieli premierę wspólnego numeru na maj. Jednocześnie ogłosili konkurs dla fanów, w którym nagrodą jest występ w ich nowym teledysku.

0: Reklama.
1: Własny biznes nie jest dla każdego. Wstawanie przed świtem nie jest dla każdego. Ale każdego, kto chce się rozwijać, zapraszamy do Kaszubskiego Banku Spółdzielczego. Po konto i kartę za zero. Banki Spółdzielcze SGB. Dla firm, dla każdego. Promocja dotyczy opłat za prowadzenie rachunku oraz za usługę karty debetowej dla firm. Szczegóły oferty w placówkach Kaszubskiego Banku Spółdzielczego lub na stronie www.bank-kaszubski.pl.
2: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
3: Nowy punkt na mapie Wejherowa.
4: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
3: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
4: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
3: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
4: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
3: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
4: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
3: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl.
4: Lub zadzwoń 504 16 10 10.
3: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
0: Reklama.
5: I got a

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Cześć, nazywam się Łukasz Kazek. Zapraszam do oglądania nowego programu Piątka z historii. We wtorki o 21:00 w telewizji Historyczana. Oglądaj w Chopin telewizji kablowej na pozycji 402.
3: W Gowinie powstaje coś nowego, a to tu market budowlany. Nowy sklep, nowe możliwości i nowe miejsca pracy. Szukamy osób do obsługi klienta na działy m.in. budowlany, wykończeniowy, elektryczny, hydrauliczny, sanitarny i narzędziowy. Lubisz pracę z ludźmi? Chcesz się rozwijać? To miejsce dla Ciebie. Oferujemy stabilne zatrudnienie, szkolenia i pracę w nowoczesnym markecie. Wystarczy zaangażowanie i chęć do działania. Wyślij swoje CV do 8 maja na adres praca@atotu.eu. W treści wpisz preferowany dział. Atotu – market budowlany. Zbuduj z nami swoją przyszłość.
0: Reklama.
4: Polska jest zjednoczona, zapewniają w Dzień Flagi prezydent i minister obrony. Na chwilę przed maturą lepiej powtarzać niż uczyć się nowego, mówi psycholog. Humbug Timi uratowany, wrócił do Morza Północnego. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wysyłamy sygnał o jedności narodowej, oświadczył prezydent w Dzień Flagi Państwowej. Wręczył dziś nominacje generalskie i admiralskie oficerom Wojska Polskiego. To efekt porozumienia z rządem, mówią prezydent Karol Nawrocki i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Dzisiaj wysyłamy sygnał o jedności narodu. My naszą misję wykonujemy dziś przez chwilę, a Rzeczpospolita trwała i trwać będzie.

0: działaniach.
1: To współdziałanie, jak widzicie, pomimo różnych wydarzeń, słów, które często padają, jest możliwe. Niektórzy dzisiejszy świat próbują tylko do tych emocji sprowadzić, czasem jednodniowej polityki.
2: Nominacje generalskie i admiralskie otrzymało 12 oficerów. NATO współpracuje z USA w celu zrozumienia decyzji o wycofaniu części żołnierzy z Niemiec, napisała rzeczniczka sojuszu Alison Hart. Pentagon ogłosił, że wycofa z Niemiec 5 tysięcy żołnierzy. W poniedziałek zaczynają się matury. To wielki stres. Co jeszcze warto zrobić? Mówi psycholog i pedagog dr Klaudia Królewiak-Decci.
3: Jeśli chodzi o tę naukę na ostatnią chwilę, to w większości przypadków już nie ma sensu, bo faktycznie ten stres jest tak wysoki, że niewiele już przyswajamy. Lepiej jest w tych ostatnich dniach powtarzać te nasze ślady pamięciowe, czyli jak już się czegoś nauczyliśmy, to żebyśmy mieli do tego lepszy dostęp.
2: A na sam koniec jeszcze warto odrobinę odpocząć, by się zregenerować. Szczęśliwy koniec tej historii. Humbug Timmy uratowany. Wieloryb przez ponad 2 miesiące męczył się w Bałtyku, osiadał na mieliznach. Jego losy śledziły codziennie media. Niemieckie służby, bo leżał głównie przy niemieckim wybrzeżu, wielokrotnie próbowały mu pomóc. Nie dawały rady. Ogłoszono, że nie ma nadziei już dla humbaka. A jednak udało się go podnieść na wypełnioną wodą i piachem barkę i wyprowadzić na Morze Północne. Operację sfinansowali prywatni przedsiębiorcy. Timmy został wypuszczony do Morza Północnego. Ma drobne obrażenia, ale pływa swobodnie o własnych siłach. Ma też nadajnik GPS, by dalej śledzić jego położenie. Bałtyk nie nadaje się do życia dla wielorybów, ale zdarza się, że tu wpływają. Jeszcze dziś i jutro ma być pięknie i gorąco, od 20 do 28 stopni, mnóstwo słońca, a w poniedziałek już na północnym zachodzie Polski pojawią się ulewy i burze. A potem w miarę upływu czasu w przyszłym tygodniu ulewy i burze mają się przenosić po całej Polsce, wędrować na wschód i południe.
4: Norda FM.

0: Reklama. Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
1: Szukasz pomysłu na dzień pełen śmiechu i przygód? Zapraszamy do Parku Ewolucji w Sławutówku. Miejsca, gdzie radość nie ma końca. Czynne już codziennie. I uwaga, wszystkie atrakcje w cenie biletu. Baw się cały dzień bez ograniczeń. Śmiech, emocje i niezapomniane chwile gwarantowane. A teraz hit sezonu. Nowość. Zjazd na pontonach z gigantycznej konstrukcji konia trojańskiego. To trzeba przeżyć. Nie czekaj. Zbierz ekipę i wpadaj już dziś. Park Ewolucji w Sławutówku. Tu zaczyna się prawdziwa zabawa.
2: Szukasz pomysłu na elewację? TSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. TSB Profi Almares. Wejherowo, ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58 672 0031. www.almares.pl.
0: Reklama. Świat. Świat według Romka.
3: Witaj taś bardzo serdeczno. Moim dobry dzień. A, bliżej weekend. Latos je do skrótci. Kwe tak poprywze plus le jeden welne dzień nama wefiarowel. Nech też te kalendarze uklede, co? Opozycja by pewno rzekła, że to wina Tyska, który nie chce nas robotnikom, a patriotom odpocić, a sfintować. No jo, ktoś widzi wina Tuska, niech le jedzie do pól Tuska. I tam jeśli nie byl, ale gdają, że to peśny mazowiecki miasteczkę. Są tam midzenie się mazom, kstorodewni tyrme, to je baśte, je palac biskupów, ręk z retysia, bazylika, wiekłe wiekłessole, a kapelci rozmaity. Także je co łebzy rac. Jo, ze snezyłe pultuiska chcemy tere resiec nazyt na kasiebę, a żeby to so choć trochę rymowalo, to ponekume do płycka. Z Płytyska do Płycka. A co w Płyckły? A w Płyckły nad Płyckum pletum drogłewi remuentewcy gwarajum. Le spokojno, deso spokojno przejachac. A jak nie, to i w jedną murze łedą bieżec. A ci wiem, że już gnetk letnice płe naszym płycy fikły płe bieżum elektrycznym byta. Nie jedni soisom, co mdze, czy strumu w bateriach zbraknie. No nie wiem, no.

0: może na płemoc biolodze wezwium elektryczny węgłe, że ja ci nam byt podladają. Kłynny lepsze energio z netery sobierze. Szpuert, szpuerta, ale najlepszym z puerta je żeglowani. A czy wiatru niemdze, to kłeś ten pasażer neło elektryczny obyta, pacze na wrynka, e bój gudzynka, do chywindzi pacze nowac. Ne, ta ci wiesce z płycka prześle. Teredze, a do wejrowane kume kurejsce. Ne było w miejsce, jak to w miejsce ekologiu króleje. Na nadmoryścim 24 piszą, że dzece żabę retają, a je przez droga przeprowadzają. Mięso to barowidzy, bo je żabów nie libia. To znaczy jest nie libia, a czyli je plydre, że te żabci przejachuny są w ekskluzyw gospodach na pelni podewuny. Kłym, kłym, kłym, kłyma se coś stałe. Jeżeli nie, to musimy poznać chłód z pera kaszepści słówków. Tak tej, latos w tym roku, blues tylko, peśny, piękne, kapelci, kaplice, łebżerac, oglądać, nazyt z powrotem, płynę kumę, popędzimy, w cyk warajum wciąż trwają, w jedno zawsze, łedum bieżec, po wodzie płynąć. Etyl musi pamiętać, że kaszebi nie pływają, le jadą, idą, abo bierzą pły łedze. Płycyfik, płycyfik, żartobliwa nazwa płyćci plete, to jest puckiej kałuży, oficjalnie zwanej Zatoką Pucką. Byt, łódź, z nytyre, z natury, kływeśce w końcu. Czuliem plidre, słyszałem plotki. Pylni, obiad. A jak pylni, to pewno włeśta z akarkówka z grilla. Kwe grillowani, to styri słowiańści weekendowi zwek. Tej co? Tej błeże przeżegnej. To je płepelskły smacznego. A do uciecy za tydzień, syla ja pozdrówk, waj rumk.
1: Świat według Romka.

0: Reklama. Powiat wejherowski szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny. Nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja, to obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 40 60. Wewnętrzne 30. Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli.
1: Szukasz stylizacji, która podkreśli Twoją osobowość? Odwiedź Butik Mandarynka w Centrum Handlowym Jantar. To miejsce stworzone dla kobiet, które cenią jakość, wygodę i najnowsze trendy. Znajdziesz tu odzież damską na każdą okazję. Od codziennych stylizacji po wyjątkowe wyjścia. Promujemy polskie marki i stawiamy na starannie wyselekcjonowane kolekcje. Butik Mandarynka. Moda, która podkreśla Ciebie. Wejherowo. Ulica Obrońców Helu 3. Serdecznie zapraszamy.
2: Prowadzisz działalność gospodarczą? Jesteś rolnikiem? Budujesz, remontujesz dom, mieszkanie? Kupujesz samochód albo cokolwiek innego? Bank Spółdzielczy w Krokowej ma w specjalnej ofercie kredyty gotówkowe, kredyty mieszkaniowe, kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą z korzystnym, promocyjnym oprocentowaniem. Nie czekaj, przyjdź już teraz. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek w Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Rolniku, od 15 marca można składać wnioski o dopłaty bezpośrednie w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Nie przegap tej szansy na wsparcie finansowe dla swojego gospodarstwa. Działania w ramach planu strategicznego oferują szerokie możliwości. Od płatności obszarowych ekoschematy, po dofinansowanie inwestycji w nowoczesne technologie, sprzęt rolniczy oraz działania sprzyjające ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi. To realna pomoc, która może zwiększyć efektywność produkcji i wzmocnić przyszłość Twojego gospodarstwa. Jeśli potrzebujesz pomocy przy wypełnianiu wniosku, skorzystaj ze wsparcia doradców z Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Nie czekaj do ostatniej chwili. Zadbaj o swoje gospodarstwo już dziś i umów się na spotkanie z doradcą PODR w Twojej gminie. Kontakty na stronie podr.pl. Materiał dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
2: Własny biznes nie jest dla każdego. Wstawanie przed świtem nie jest dla każdego. Ale każdego, kto chce się rozwijać, zapraszamy do Kaszubskiego Banku Spółdzielczego. Po konto i kartę za zero. Banki Spółdzielcze SGB. Dla firm, dla każdego. Promocja dotyczy opłat za prowadzenie rachunku oraz za usługę karty debetowej dla firm. Szczegóły oferty w placówkach Kaszubskiego Banku Spółdzielczego lub na stronie www.bank-kaszubski.pl.
3: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
4: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
3: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
4: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
3: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
0: Reklama.
5: Tragiczny wybuch gazu w domu pod Wieluniem. Zginęła nastolatka. Sadownicy poszkodowani przez nocne mrozy mają dostać pomoc. Jest ładniej niż się spodziewaliśmy. Plażowicze korzystają z majówki. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tragiczny wybuch gazu pod Wieluniem. W budynku mieszkalnym w miejscowości Anielin zginęła nastolatka. Do szpitala trafiła też poparzona kobieta. Prawdopodobną przyczyną eksplozji było rozszczelnienie się wężyka gazowego. Na poligonie w Orzyszu zaczęły się ćwiczenia NATO z udziałem żołnierzy armii USA. Bierze w nich udział ponad 3,5 tysiąca żołnierzy z kilku krajów członkowskich sojuszu, a także kilkaset pojazdów. Sadownicy poszkodowani przez nocne mrozy mają dostać pomoc, obiecał to minister rolnictwa Stefan Krajewski. Niektórzy stracili wszystkie plony.
6: Bardzo dużo drzew owocowych, plantacji, sadów zmarzło. Po prostu w ostatnich nocach, mimo podjętych prób chronienia tych sadów, ogrzewania, zraszania, są odpowiednie metody i sposoby ochrony. Tę walkę nasi sadownicy, rolnicy, ogrodnicy przegrali.
5: Mówi minister Krajewski. Rolnicy apelują m.in. o uproszczenie procedur szacowania strat i jak najszybsze wypłacanie odszkodowań. Z powodu wysokiej ceny ropy upadła linia lotnicza. Działające od początku lat 90. amerykańskie linie Spirit Airlines ogłosiły, że odwołały loty i zakończyły działalność. A powodem jest podwojenie cen paliw z powodu wojny na Bliskim Wschodzie. Dziś opublikowano sondaż. Ponad 60% Amerykanów ocenia, że rozpoczęcie przez Trumpa wojny z Iranem to był błąd. Tracą na tym finansowo przez wzrost cen i boją się wzniecenia terroryzmu. Wreszcie trafiła się wymarzona majówka. Gorąco i bezchmurnie, dlatego w długi weekend nad polskim morzem tłumy. W Sopocie dziś temperatura nawet 20.

0: 24 stopnie. Nasz reporter rozmawiał ze szczęśliwymi plażowiczami.
1: Faktycznie, pogoda jak marzenie, udała nam się, jest piękna pogoda.
2: No właśnie, nie byliśmy gotowi na taką pogodę, powiem szczerze, więc nie zapakowaliśmy wszystkiego niezbędnego do plażowania typowego.
1: I zapowiadają podobno jutro jeszcze cieplej.
3: No akurat obserwowaliśmy prognozy i okazało się, że właśnie to będzie ten czas, kiedy trzeba spędzić nad morzem.
0: Faktycznie niedziela ma być jeszcze cieplejsza. Momentami temperatura zbliży się do 30 stopni. W przyszłym tygodniu mogą jednak przechodzić burze i zrobi się chłodniej. Najnowsze prognozy synoptyków mówią, że jeszcze dziś i jutro ma być pięknie.

0: Reklama.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: Ty hodujesz. OSI skupuje. OSI Poland Foodworks. Globalna marka, sprawdzony partner. Prowadzimy skup bydła na terenie całego kraju, zapewniając hodowcom wysokie standardy obsługi, uczciwe rozliczenia, pewne płatności, konkurencyjne ceny. Weź udział w programie Cultivate i otrzymaj dodatkowe premie przy sprzedaży bydła. Zadzwoń na infolinię Centralnego Biura Skupu pod numer 65 619 43 50 i zapytaj o szczegóły.
3: Więcej także na foodworks.pl.
4: Nowy punkt na mapie Wejherowa.
5: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
4: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
5: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
4: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
5: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
4: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
5: Ceny już od 299 tysięcy zł.
4: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
5: lub zadzwoń 504 16 10 10.
4: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
6: Szukasz pomysłu na elewację? TSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. TSB Profi Almares. Wejherowo, ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58 672 0031. www.almares.pl.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
3: W Gowinie powstaje coś nowego, a to tu market budowlany. Nowy sklep, nowe możliwości i nowe miejsca pracy. Szukamy osób do obsługi klienta na działy m.in. budowlany, wykończeniowy, elektryczny, hydrauliczny, sanitarny i narzędziowy. Lubisz pracę z ludźmi? Chcesz się rozwijać? To miejsce dla Ciebie. Oferujemy stabilne zatrudnienie, szkolenia i pracę w nowoczesnym markecie. Wystarczy zaangażowanie i chęć do działania. Wyślij swoje CV do 8 maja na adres praca@atotu.eu. W treści wpisz preferowany dział. Atotu – market budowlany. Zbuduj z nami swoją przyszłość.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Powiat wejherowski szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny. Nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja, to obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 4060. Wewnętrzny 30. Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli.
2: Szukasz pomysłu na elewację? TSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. TSB Profi Almares. Wejherowski.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Nowy punkt na mapie Wejherowa.
2: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
1: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
2: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
1: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
2: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
1: Do stacji SKM Śmiechowo dojdziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
2: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
1: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
2: lub zadzwoń 504 16 10 10.
1: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
3: Szukasz pomysłu na dzień pełen śmiechu i przygód? Zapraszamy do Parku Ewolucji w Sławutówku. Miejsca, gdzie radość nie ma końca. Czynne już codziennie. I uwaga, wszystkie atrakcje w cenie biletu. Baw się cały dzień bez ograniczeń. Śmiech, emocje i niezapomniane chwile gwarantowane. A teraz hit sezonu. Nowość. Zjazd na pontonach z gigantycznej konstrukcji konia trojańskiego. To trzeba przeżyć. Nie czekaj. Zbierz ekipę i wpadaj już dziś. Park Ewolucji w Sławutówku. Tu zaczyna się prawdziwa zabawa.
0: Reklama.
4: Amerykanie wycofują część wojsk z Niemiec. Niemcy nie są zaskoczeni. W lasach jest wyjątkowo sucho. Uważajmy, by nie wzniecić pożaru. 3 kilometry ma najdłuższa w Polsce flaga. Rozwinięto ją w Bornem Sulinowie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Niemcy komentują decyzję Stanów Zjednoczonych o wycofaniu z ich kraju 5 tysięcy żołnierzy. Można było to przewidzieć, stwierdził tamtejszy minister obrony Boris Pistorius. Szczegóły Marcin Starzec.
5: Zdaniem niemieckiego ministra obrony taka decyzja nie jest zaskoczeniem. Pistorius zaznacza, że to sygnał dla Europy, by wziąć większą odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo. Niemcy, jak mówi, już zwiększają wydatki na obronność i rozbudowują swoje siły zbrojne. Jednocześnie podkreśla, że obecność wojsk USA w Europie nadal pozostaje kluczowa i przypomina, że dziś w Niemczech stacjonuje ich blisko 40 tysięcy. Berlin chce też kontynuować współpracę z sojusznikami, w tym z Polską i Francją.
4: Ściółka w lasach jest sucha jak pieprz. Uważajmy, by przypadkiem nie zapruszyć ognia, mówi Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.
6: Sytuacja jest bardzo poważna. Mamy duże nagromadzenie po zimie martwej materii organicznej, która jest bardzo łatwopalna. Jeszcze nie mamy tak bujnie rozwiniętej rośliny, która by to przykryła.
4: W majówkę zwróćmy szczególną uwagę na to, czy grill lub ognisko nie stoją w niebezpiecznym miejscu. Prawie wszystkie pożary lasów powodowane są przez człowieka. Ulicami Wilna przeszła Parada Polskości. Coroczna manifestacja organizowana z okazji Dnia Flagi, Dnia Polonii i Polaków za granicą oraz rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Polacy są na Litwie najliczniejszą mniejszością, stanowią 6,5% ludności. Są też bardzo aktywną społecznością. Mają swoje reprezentacje samorządowe, a także posłów w parlamencie. Zajmują stanowiska ministrów i wiceministrów. Od dziś Borne Sulinowo na Pomorzu Zachodnim.

0: Nim dzierży tytuł miasta z najdłuższą biało-czerwoną flagą. Ma ona dokładnie 3 km długości. Rozwijanie jej w ulicznym korowodzie relacjonował inicjator akcji Łukasz Zacholski.
1: 400 kilo, ręcznie nie damy rady tego zrobić.
2: Ile mamy aktualnie?
3: 2300
2: metrów.
3: Rozciągamy najdłuższą biało-czerwoną.
4: I my dzisiaj w Bornym Sulinowie tworzymy tą historię.
0: Mówiła też burmistrz Dorota Chrzanowska. Dotychczasowy rekord należał do Międzyzdrojów. Do końca majówki ma być bardzo gorąco i słonecznie. Jutro 24 stopnie na północnym wschodzie, 26 w centrum, nawet 28 na zachodzie Polski, w górach i nad morzem też około 25. W poniedziałek do Polski z zachodu i północy będą wpływać deszczowe chmury, a z nimi burze.
5: Norda FM.

0: Reklama.
1: Rolniku, od 15 marca można składać wnioski o dopłaty bezpośrednie w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Nie przegap tej szansy na wsparcie finansowe dla swojego gospodarstwa. Działania w ramach planu strategicznego oferują szerokie możliwości. Od płatności obszarowych ekoschematy, po dofinansowanie inwestycji w nowoczesne technologie, sprzęt rolniczy oraz działania sprzyjające ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi. To realna pomoc, która może zwiększyć efektywność produkcji i wzmocnić przyszłość Twojego gospodarstwa. Jeśli potrzebujesz pomocy przy wypełnianiu wniosku, skorzystaj ze wsparcia doradców z Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Nie czekaj do ostatniej chwili. Zadbaj o swoje gospodarstwo już dziś i umów się na spotkanie z doradcą PODR w Twojej gminie. Kontakty na stronie podr.pl. Materiał dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027.
2: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Własny biznes nie jest dla każdego. Wstawanie przed świtem nie jest dla każdego. Ale każdego, kto chce się rozwijać, zapraszamy do Kaszubskiego Banku Spółdzielczego. Po konto i kartę za zero. Banki Spółdzielcze SGB. Dla firm, dla każdego. Promocja dotyczy opłat za prowadzenie rachunku oraz za usługę karty debetowej dla firm. Szczegóły oferty w placówkach Kaszubskiego Banku Spółdzielczego lub na stronie www.bank-kaszubski.pl.
2: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
3: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
2: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
3: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
2: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
4: Szukasz pomysłu na elewację? TSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. TSB Profi Almares. Wejherowo, ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58 672 0031. www.almares.pl.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: Prowadzisz działalność gospodarczą? Jesteś rolnikiem? Budujesz, remontujesz dom, mieszkanie? Kupujesz samochód albo cokolwiek innego? Bank Spółdzielczy w Krokowej ma w specjalnej ofercie kredyty gotówkowe, kredyty mieszkaniowe, kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą z korzystnym, promocyjnym oprocentowaniem. Nie czekaj, przyjdź już teraz. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek w Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Ty hodujesz.
3: OSI skupuje.
2: OSI Poland Foodworks.
3: Globalna marka, sprawdzony partner.
2: Prowadzimy skup bydła na terenie całego kraju.
3: Zapewniając hodowcom wysokie standardy obsługi.
2: Uczciwe rozliczenia.
3: Pewne płatności.
2: Konkurencyjne ceny.
3: Weź udział w programie Cultivate.
2: I otrzymaj dodatkowe premie przy sprzedaży bydła.
3: Zadzwoń na infolinię Centralnego Biura Skupu pod numer 65 619 43 50 i zapytaj o szczegóły.
2: Więcej także na foodworks.pl.
0: Reklama.

0: Słuchacie radia, Norda FM. Reklama.
1: Kobieto, czas zabłysnąć. Odwiedź butik Mandarynka w centrum handlowym Jantar. Najmodniejsze fasony, dopracowane detale i jakość polskich marek, którą widać od pierwszego spojrzenia. Stylizacja na co dzień, do pracy i na wyjątkowe wyjścia. Wszystko w jednym miejscu. Nie czekaj, przyjdź i znajdź swój nowy, ulubiony look. Mandarynka. Styl, który przyciąga spojrzenia. Wejherowa ulica Obrońców Helu 3.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
3: W Gowinie powstaje coś nowego, a to tu market budowlany. Nowy sklep, nowe możliwości i nowe miejsca pracy. Szukamy osób do obsługi klienta na działy m.in. budowlany, wykończeniowy, elektryczny, hydrauliczny, sanitarny i narzędziowy. Lubisz pracę z ludźmi? Chcesz się rozwijać? To miejsce dla Ciebie. Oferujemy stabilne zatrudnienie, szkolenia i pracę w nowoczesnym markecie. Wystarczy zaangażowanie i chęć do działania. Wyślij swoje CV do 8 maja na adres praca@atotu.eu. W treści wpisz preferowany dział. Atotu – market budowlany. Zbuduj z nami swoją przyszłość.
0: Reklama.
4: Wiele osób wzięło udział w obchodach Święta Flagi, było uroczyście. Iran chciał odłożyć na później rozmowy o programie jądrowym, Trump to odrzucił. Neon zonda krypto zniknął z fasady Centrum Olimpijskiego. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sporo osób wzięło udział w uroczystościach związanych ze Świętem Flagi. Odbyły się m.in. na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Karol Nawrocki wręczył 11 nominacji generalskich i jedną admiralską. Na dziedziniec mógł wejść każdy, kto akurat przechodził krakowskim przedmieściem i chciał z bliska przyjrzeć się uroczystości.
5: Przepięknie, naprawdę wspaniały dzień. Dzień Flagi. Polska jest piękna.
6: Teraz wybieramy się na finał, także
7: idziemy na stadion.
6: Kibicujemy za Częstochową.
7: Tak jest.
6: Okay.
8: Czyli co, lepiej tak spędzać majówkę niż przy grillu?
6: Zdecydowanie tak.
7: Dla nas lepiej. Zawsze zostaje to w naszej pamięci, nikt nam tego nie zabierze, więc... A grilla można zrobić zawsze.
4: Mówili turyści, którzy akurat odwiedzili w majówkę Warszawę i byli przed Pałacem Prezydenckim. Prezydent powołał Radę do spraw Polonii i Polaków za granicą. Ma ona tworzyć mechanizmy prawne i podatkowe zachęcające Polaków do powrotu z emigracji. Według GUS-u za granicą przebywa albo mieszka teraz do 3 milionów obywateli Polski. To nie jedyna rada, jaką powołuje prezydent. Jutro ma powołać Radę do spraw nowej konstytucji. Według agencji Reutera Iran zaproponował Amerykanom otwarcie cieśniny Ormus, a sprawę programu jądrowego chciał zostawić na później. Donald Trump jednak tę propozycję odrzucił. Wojna między USA i Izraelem a Iranem trwa ponad 2 miesiące. Powoduje największe w historii zakłócenia w globalnych dostawach energii. Rząd Giorgi Meloni zajmuje od dziś 2. miejsce w powojennej historii Włoch pod względem długości pracy. Centroprawicowy gabinet ustępuje tylko rządowi Silvio Berlusconiego, który pracował w latach 2001-2005. Reklama skompromitowanej firmy Zonda Krypto zniknęła z fasady Centrum Olimpijskiego w Warszawie. Firma, przeciwko której toczy się śledztwo w sprawie gigantycznej afery finansowej, nie wypłaciła pieniędzy swoim klientom, także olimpijczykom. Mówi nasz wybitny olimpijczyk Robert Korzeniowski, dziś doradca ministra sportu.
9: Tracił na wartości też przede wszystkim wizerunek samego sportu, ponieważ

0: wizerunkiem olimpijczyków była podpierana kampania reklamowa Zonda Krypto, na którą nabrały się te osoby, które do dzisiaj nie mogą wypłacić żadnych pieniędzy.
1: Ponad 50 związków sportowych zaapelowało do prezesa PKOL-u Radosława Piesiewicza o natychmiastową dymisję. W nocy od 5 do 10 stopni, a jutro kolejny upalny dzień od 24 stopni na wschodzie, w centrum 26, a na zachodzie nawet 28 stopni. Mnóstwo słońca, deszczu jeszcze w jutro nie zobaczymy, ale w poniedziałek już się mają pojawić. Od północy i zachodu wpłyną deszczowe chmury i przyniosą burze.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Cześć, nazywam się Łukasz Kazek. Zapraszam do oglądania nowego programu Piątka z historii. We wtorki o 21:00 w telewizji Historyczana. Ogląd

0: Oglądaj w Chopin telewizji kablowej na pozycji 402.
1: Powiat wejherowski szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny, nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja, to obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 4060. Wewnętrzny 30. Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli.
2: Szukasz pomysłu na elewację? TSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. TSB Profi Almares. Wejherowo, ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58 672 0031. www.almares.pl.
3: Reklama.
4: Szumi historie,
5: czyli gawędy historyczne Jakuba Szumilasa.
6: Witam serdecznie. Chciałbym dzisiaj Wam przedstawić taką historię rodzinną, a raczej pomóc Wam ją przedstawić, ponieważ do odcinka zaprosiłem mojego tatę. Jest ze mną Piotr Szumilas. Cześć.
7: Witam, witam wszystkich.
6: Historia tyczy się tego, jak zostałeś agentem. Żeby uwiarygodnić tę historię, poprosiłem Cię, żebyś się wystarał o to, co zostało w IPN-ie po tamtej sprawie, ale do tego wrócimy sobie w późniejszym czasie. Natomiast tradycyjnie, jak to ma zawsze miejsce w moich audycjach, zaczniemy sobie od początku. A zatem historia zaczyna się od tego, że dołączyłeś do kółka fotograficznego.
7: Tak.
6: Jakie to są czasy, kiedy do tego kółka dołączyłeś i co Cię skłoniło, żeby robić zdjęcia?
7: No, mówi mi do tego kolega z klasy, kolega Tomek Borek. I tak no, spodobało mi się. W międzyczasie jeszcze namówiłem kolejnego kolegę, Darka, który notabene do tej pory jest fotografem.
6: Pozdrawiamy Darka serdecznie z tego miejsca.
7: Pozdrawiamy Darka. No i była fajna zabawa raz, że robiło się zdjęcia w klasie, na podwórku, równym pomnikom robiłem zdjęcia. Rzeczywiście podchodziłem po całym Gdańsku i robiłem zdjęcia wszystkich pomników. Było, pamiętam, taki moment, że miałem taką zajawkę. No i właśnie przyszedł w pewnym momencie maj i postanowiłem...
6: Dobra, dobra, nie wyprzedzając faktów, bo skończymy audycję w 2 minuty. Więc nabierasz pewnych umiejętności fotograficznych. I teraz do tej pory korzystasz ze sprzętu szkolnego, czy tam tego sprzętu z kółka, tak? Rozumiem. Czy już masz jakiś swój aparat? Bo drodzy słuchacze, mówimy tutaj o końcówce podstawówki, 7-8 klasa.
7: Aparat miałem radziecki FET. Na tamte czasy to był bardzo dobry aparat, bo miał urządzenie, które badało światłoczułość, czułość światła, jaka pada na kliszę i tam można było ustawiać sobie przesłony i tak dalej, czas migawki. To był bardzo dobry aparat na tamte czasy. Był generalnie... To zdarzenie z maja to było na innym aparacie.
6: Zanim przejdziemy sobie do tego maja, jak pozyskałeś aparat, o którym będziemy dzisiaj rozmawiać? Bo to też jest troszeczkę ciekawa historia i ten aparat ma pewną ukrytą funkcję, która dla całej historii ma znaczenie.
7: To ja go zdobyłem właśnie od tego kolegi Tomka. To był dederowski aparat, Certo. I nie pamiętam szczegółów nabycia, czy ja go kupiłem, czy ja go zdobyłem na wymianę za znaczki, czy za puszki, czy no, coś, co my w tamtych czasach żeśmy zbierali, czy za od gumy do rzucia, tam były takie historyjki, nie pamiętam. W każdym razie był to aparat Tomka i ja go od niego legalnie zdobyłem. O, tak to było, ale co było walutą przekonywującą, już nie pamiętam.
6: Co ten aparat miał za nietypową funkcję? Funkcję, która prowadzi nas do finału dzisiejszej historii.
7: Ta funkcja to była wada tego aparatu. Brakowało jednego elementu, jednej zaślepki, która powodowała, że ten aparat miał budowę. Ta budowa była plastikowa, taka zamykająca cały aparat. I żeby załadować film, bądź wyciągnąć film, tą budowę trzeba było odkręcić i w momencie, jak się bez tej obudowy naświetlał się film. Jakby bez tej obudowy. Spowodowane było brakiem tej zaślepki.
6: I to jest cecha, o której wiedziałeś, więc żeby wymienić film, to było to bardziej skomplikowane zdarzenie.
7: Tak, ja robiłem to w ciemni, zakładałem film i wyciągałem film z robiłem

0: Robiłem to w ciemni, będąc świadom, że jeżeli tego nie zrobię w ciemni, to on mi się naświetli.
1: I teraz, jeżeli chodzi o ten aparat, to jeszcze tylko podpytam jako ciekawostkę, czy zdarzało ci się robić to gdzieś w terenie, czy jak już szedłeś robić zdjęcia, to z założenia tylko z jedną kliszą i nie zmieniałeś kliszy, nie uzupełniałeś tej możliwości?
0: Tak, to było wadą tego, że jak się szło robić zdjęcia, to nie można było wymienić kliszy, no, ewentualnie wejść do klatki ciemnej, do piwnicy, ale to było zawsze ryzyko, że ktoś gdzieś tam zapali światło. No, z założenia, jak robiłem pierwsze zdjęcia, to po jednym filmie, ale 36 klatek. Co, jeden film zrobić 36 klatek dzisiaj to jest śmieszna rzecz, ale kiedyś to się tygodniami robiło zdjęcia, tak się selekcjonowało. Więc jak ja robiłem sesję zdjęć, jeśli chodzi o te zdjęcia pomników, już nie pamiętam, czy tym aparatem, ale generalnie to było tak, że trzeba było tak zaplanować, że z wyjścia i z domu nie wymieniałem tego filmu, wiedząc o tej wadzie.
1: No, też mam takie wrażenie, że zdjęcia robione kiedyś były cenione i są cenione nieco bardziej. Natomiast jeżeli chodzi o dalszą część historii, to wrócimy za chwilę po przerwie.
2: Szumi historie.
3: Czyli gawędy historyczne Jakuba Szumilasa.

0: Szumi Historie,
1: czyli gawędy historyczne Jakuba Szumilasa.
0: Wracamy po przerwie. Jest dzisiaj ze mną Piotr Szumilas, mój tata, który rzekomo został agentem. Do tej pory dowiedzieliśmy się, jaki miałeś aparat. I przychodzi moment, czyli maj, kiedy to odbywają się w tamtych czasach tradycyjnie pochody pierwszomajowe, na który postanowiłeś się wybrać. Po pierwsze, dlaczego chciałeś tam pójść, co chciałeś tam znaleźć na tym pochodzie, co uznałeś za ciekawe do utrwalenia na tak cennej kliszy?

0: Od samego początku chciałem utrwalić ewentualne protesty, ewentualne zamieszki, ewentualne jakieś bijatyki. Coś, co po latach miałem wrażenie będzie bardzo cenne i warte utrwalenia. Aczkolwiek jak ja się wybrałem na ten pochód, to gdy dotarłem do punktu centralnego, to już było po pochodzie.
1: Czyli spóźniłeś się po prostu.
0: Spóźnić się? No tak, spóźniłem się, bo pochód w Gdańsku szedł Aleją Grunwaldzką. Zaczynał się na wysokości Placu Zebrań Ludowych i kończył się na wysokości czołgu na Alei Grunwaldzkiej. I ta ulica była zamknięta dla ruchu, również tramwaj i autobusów. Ja zanim dotarłem na Plac Zebrań, no to już pochód ruszył. Jak ja zanim ruszyłem, zanim doszedłem do czołgu, no to już było po wszystkim. Już się ludzie rozchodzili. I mówię, cała moja akcja, zrobienie zdjęć, że całego wydarzenia, że coś się będzie działo, dotarłem na koniec i nic się nie działo. Więc po sobie wracam sobie i z aparatem, który ma załadowaną kliszę, i w drodze powrotnej na wysokości błędnika, na tym błędniku patrząc w stronę starego kina Gdańska, zauważyłem, że stoją wozy policyjne, tak trochę pochowane, ale ja jednak je zauważyłem. I mówię, no chociaż jakieś zdjęcia sobie będę zrobię, coś będę miał z tamtego maja, jakieś wojskowe instalacje, wojskowe samochody, no i zrobię zdjęcie i widzę w tle od błędnika do tego miejsca, gdzie oni stacjonowali, tego kina Gdańska, to może jest 400 metrów, 500 metrów, no i widzę żołnierza, który macha mi ręką. No to ja mu odmachałem w geście powitania. Po latach pomyślałem sobie, że to niekoniecznie było gest powitania, tylko to był gest grożący ze strony tego policjanta. No i ja mu pomachałem, dalej robię te zdjęcia. Zrobiłem 4-5 zdjęć. No i no dobra, idę dalej do domu w stronę Zieleniaka, w stronę dworca PKP. No i na wysokości Zieleniaka łapie mnie zomowiec za ramię, krzyczą, że pójdziesz ze mną. Ja stawiając opór mówię, nie do końca pamiętam co mówiłem, w każdym razie nie chciałem udać się w tą podróż z tym zamowcem. Podleciał drugi, zaczęli mnie za ręce szarpać. Szarpanie to jeszcze polegało na tym, że kciukiem bądź no w każdym razie w mięsień w rękę kciukiem taki wcinali, żebym nie mógł ja oporu stawiać. Miałem takie później bardzo mocne siniaki. Ale nadal się szarpałem, zacząłem wzywać ludzi na pomoc, którzy właśnie z pochodu majowego wracali sobie do domu. Ja, ludzie ratunku, pomocy, pomóżcie mi. Podleciał o jeszcze dwóch, chwycili mnie za nogi, za ramię i zaciągnęli mnie do samochodu. Zanieśli mnie, których samochód chyba stał pod Zieleniakiem. A może to było właśnie na tej ulicy, gdzie stały te samochody na wysokości Gdańska. Już nie pamiętam, to było, byłem tak przerażony. To był UAZ. To był taki terenowy, wojskowy samochód. Rzucili mi na tylne siedzenie. Kierowca, który tam stał, odwrócił się do mnie i powiedział: masz szczęście, gówniarzu, że jest jasno, bo inaczej byś dostał taki pier***, że byś się nie pozbierał. Ja trzęsąc się już takim przerażeniem wielkim, no nic się nie odezwałem, ale no, byłem tak przerażony. Jakiś czas mnie w tym samochodzie trzymali. Z takich niechlubnych sytuacji jeszcze było tak, że jak oni mnie szarpali, to ja będąc w klasie, w końcówce klasy, w podstawówce, posikałem się. Jak mnie wrzucili do tego samochodu, to ten później dowódca, ten kierowca melduje, po co mi się takiego gówniarza, będę musiał teraz samochód sprzątać, nie? Zabierajcie go. I już nie pamiętam, czy oni mnie do innego samochodu, nie, chyba mnie do innego samochodu nie przerzucali, tylko mnie tym samochodem zawieźli pod komendę w Gdańsku vis-a-vis urzędu miejskiego.
1: A jak wyglądało przesłuchanie, dowiecie się po przerwie.
2: Szumi historie.
3: Czyli gawędy historyczne Jakuba Szumilasa.

0: Reklama.
1: Własny biznes nie jest dla każdego. Wstawanie przed świtem nie jest dla każdego. Ale każdego, kto chce się rozwijać, zapraszamy do Kaszubskiego Banku Spółdzielczego. Po konto i kartę za zero. Banki Spółdzielcze SGB. Dla firm, dla każdego. Promocja dotyczy opłat za prowadzenie rachunku oraz za usługę karty debetowej dla firm. Szczegóły oferty w placówkach Kaszubskiego Banku Spółdzielczego lub na stronie www.bank-kaszubski.pl.
2: Nowy punkt na mapie Wejherowa.
3: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
2: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
3: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
2: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
3: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
2: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
3: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
2: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl.
3: Lub zadzwoń 504 16 10 10.
2: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
4: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
5: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów.

0: Gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Klinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20:30, również w soboty do godziny 15:00. Serdecznie zapraszamy.
1: Reklama.
2: Szumi historie.
3: Czyli gawędy historyczne Jakuba Szumilasa.
4: Wracamy po przerwie. Jesteśmy dzisiaj w czasach PRL-u. Sprawdzamy, jak mój ojciec został agentem. Jest ze mną Piotr Szumilas. Do tej pory widzieliśmy się, jak zacząłeś swoją przygodę z fotografią. Robiłeś zdjęcia na pochodzie pierwszomajowym. Zostałeś zatrzymany, wrzucili cię do wozu. I jak wygląda sytuacja dalej?
5: Tak utrwaliło mi się to, że ten komisariat na Nowe Ogrody obecnie, wtedy ulica Świerczewskiego, zdaje się, po wejściu, otworzeniu bramy, tam są takie schody dość strome, 15 schodów, 20 schodów, takie, no idzie się na wysokie piętro. Na dole chyba jeszcze jest dyżurka jakaś, ale później się, i tak bardzo, bardzo strome schody. Ja chyba byłem na tej dyżurce, ja już nie pamiętam, to raz, że trochę czas zatarł. Pamięci, które przywołuję, to jeszcze jest sytuacja, że siedzę w jakimś pokoju za biurkiem, wchodzi jakiś pan, siada zza biurku i takim stanowczym głosem, kto mi kazał to robić zdjęcia, która, że jestem szpiegiem którego państwa, Francji, Włoch, Niemiec, my się dowiemy, powiedz nam, my się tego dowiemy, takim stanowczym głosem, ja zaprzeczając mówię, że nie, nikt mi nie kazał, to ja dla siebie, takim przestraszonym głosem, i tak się dowiemy, i w tym momencie on właśnie wyciąga ten mój aparat, odkręca o tą obudowę tego aparatu, no i zwalnia możliwość przywijania filmu wstecz i mówimy, my to wywołamy, my się dowiemy, komu tam zdjęcia robiłeś, a ja tak sobie myślę, no wywołuj, tak ci się to nie uda, bo przez tą wadę w aparacie wiedziałem, że naświetli się i nic dokładnie nie będą widzieli, co ja, jakie zdjęcia wywoływałem.
4: Zabrali ci aparat, zabrali ciszę, oddali ci coś z tego?
5: Aparat mi oddali, tak. Film tylko zatrzymali, aparat mi oddali. Trochę byłem, nawet byłem trochę zdziwiony, że mi oddali aparat, rzeczywiście, ale aparat mi oddali.
4: Jakieś dalsze konsekwencje z tego były? Coś cię potem ścigali do wyjaśnienia, do dopowiedzenia? Odezwali się do ciebie?
5: Nie. Po prostu mnie wypuścili. Godzina, nie wiem, 17, może 18 maj, no to było jeszcze jasno. Ja pieszo docierałem do domu, wstydząc się cały czas, że mnie ktoś zobaczy, bo ja cały czas byłem, że tak powiem, po tej niezręcznej sytuacji i chcąc, żeby mnie nikt nie zauważył, to tak szedłem bokami. Wsiadłem w tramwaj dopiero na 3 przystanki przed domem, a to były takie długie przystanki, 3 albo 4. Wsiadłem w tramwaj, praktycznie pusty, a jeszcze jest tak, że wsiadłem w drugi, bo w pierwszym zauważyłem, że czeka koleżanka na powrót do domu, to nawet się nie pokazywałem jej, tylko ona wsiadła w pierwszy, a ja na chwilę podjechał drugi, wsiadłem w drugi tramwaj.
4: Sytuacja się skończyła dosyć szczęśliwie. Krzywdy większej ci nie zrobili poza nieprzyjemnym upokorzeniem, którego w ten sposób doznałeś. W związku z nagraniem tej audycji poprosiłem cię, żebyś zgłosił się do IPN-u. A tu okazuje się, że w papierach jest co?
5: Nie ma nic.
4: Nie ma nic. Jedyne, co IPN nam udostępnił, to twój wniosek paszportowy już potem z wycieczki klasowej w technikum. Natomiast z tamtego przesłuchania niestety nie zachowały się żadne dokumenty, żadne papiery.
5: No takie trochę czy rozczarowanie, trochę ulga.
4: Właśnie o to chciałem cię dopytać, bo byłeś bardzo zestresowany przed pójściem do tego IPN-u, przed tym, co się w tej teczce znajdzie. To, że nie ma dowodów na tamtą historię i równie dobrze mogła być to fantastyczna bajka, którą wymyśliliśmy na spółę, albo faktyczna rzecz, która się wydarzyła, to cię w jakiś sposób satysfakcjonuje, czy nie?
5: W pierwszym momencie, jak mi pan w IPN-ie powiedział, że poza wnioskiem paszportowym nie ma nic, no to ja wiem, no ale co się stało z tym filmem, że zabrali mi film? Nie mamy żadnego śladu.

0: to takie rozczarowanie trochę, a później może trochę ulga, że jednak nic nie ma. Takie trochę mieszane uczucie.
1: No, przyznam się szczerze, że też byłem bardzo ciekawy, czy ten film się zachował i jakiego agenta chcieliście być może z ciebie zrobić w raporcie z tego, że złapali cię na gorącym uczynku, zebrali ci aparat z ręki, a i tak.
2: Super nowoczesny sprzęt szpiegowski, który doprowadził do tego, że odczytanie tego, co znajdowało się na kliszy, było niemożliwe. I ten aparat to jedyny artefakt po historii, którą dzisiaj wam przedstawiliśmy.
1: Dziękuję ci za tę opowieść. Drodzy słuchacze, a jeżeli wy macie również jakieś takie życiowe historie, które może warto utrwalić i opowiedzieć, odezwijcie się, to na pewno chętnie takie nagranie też z wami zrealizuję. Był ze mną dzisiaj mój ojciec, Piotr Szumilas. Dziękuję ci bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
1: A wam dziękuję serdecznie za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku.
3: Szumi historie.
4: Czyli gawędy historyczne Jakuba Szumilasa.
5: Nim ostatnim tutaj ludziom zamontują wreszcie chip, nim ogarną całe stado, oznakują, wklepią nip,

Człowiek to już nie brzmi dumnie, być brojlerem to jest coś. Każdy problem się wyskrobie, każdej prawdzie powie dość. Głupiec cieszy się jak głupiec, tylko mądry dobrze wie,

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
2: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
1: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
2: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
1: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
0: Reklama.
3: Piłkarze Górnika Zabrze zdobyli Puchar Polski, wygrali z Rakowem Częstochowa. W święto flagi mnóstwo Polaków wzięło udział w uroczystościach. Lublin uruchomił jedną ze swoich atrakcji turystycznych. Multimedialne pokazy na Placu Litewskim. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Puchar Polski dla Górnika. Piłkarze z Zabrza wygrali w finale z Rakowem Częstochowa 2-0. Gole strzelili Roberto Massimo w pierwszej połowie i Maksym Chłań w drugiej. Górnik zdobył Puchar Polski po raz 7 w historii, ale po 54 latach. W nagrodę dostał 5 milionów złotych i ma zapewnioną grę w europejskich pucharach. A dzisiejsze spotkanie to było święto futbolu na Stadionie Narodowym przy wypełnionej po brzegi widowni. Dziedziniec Pałacu Prezydenckiego udostępniono dla każdego. Z bliska można było zobaczyć uroczystości z okazji Święta Flagi. Karol Nawrocki wspólnie z ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem wręczyli 11 nominacji generalskich i jedną admiralską. Na dziedzińcu byli bliscy wojskowych i tłumy warszawiaków i turystów.
4: Wspaniałe wrażenia, przeżycia patriotyczne. Myślę, że fajnie było tu być, zamiast grillowania na przykład.
5: Bardzo nam się podobało. Przypadkowo w sumie żeśmy tutaj trafili, bo przyjechaliśmy w innym celu, ale zwiedzamy od wczoraj. Jesteśmy zadowoleni, że nam się udało zobaczyć taką piękną uroczystość i spotkać pana prezydenta.
3: 2 maja to także święto Polonii i Polaków za granicą. Wydłużone weekendy jak majówka to dla niektórych seniorów trudny czas. Zostają w szpitalach, choć mogliby wrócić do domu, ale rodziny odwlekają wypis, mówi geriatra dr Magdalena Naja-Wiśniewska.
6: I są rodziny, które generalnie deklarują, że mają finanse, ale nie dla tej osoby. To przykre. Po prostu pozostawiają i słyszę, że nie zabiorą. Absolutnie nie zabierze mamy do domu. Tak bywa niestety.
3: Problem szczególnie widać w święta i długie weekendy. Lekarze podkreślają, że to nie tylko kwestia relacji rodzinnych, ale także braku miejsc w publicznych domach opieki i sprawa wysokich kosztów w prywatnych placówkach. Lublin otworzył sezon na fontanny. Przez całą majówkę miasto zaprasza na multimedialne pokazy na Placu Litewskim. Projekcje łączą światło, muzykę i wodę, mówi Joanna Stryczewska z lubelskiego ratusza.
7: Dobrze znane i lubiane lubelskie widowiska, a także pokazy tematyczne nawiązujące do historii miasta. Łącznie w maju na widzów czekać będzie 28 multimedialnych spektakli.
3: Pokazy można oglądać przez całą majówkę o 21:00. W nocy od 5 do 10 stopni, a jutro kolejny gorący i słoneczny dzień, nawet do 28 na zachodzie Polski. Na wschodzie do 24. Nie powinno padać, wiatr delikatny,

0: Reklama.
1: Powiat wejherowski szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny. Nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja, to obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 40 60. Wewnętrzny 30. Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących

0: wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat Wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli.
1: W Gowinie powstaje coś nowego, a to tu market budowlany. Nowy sklep, nowe możliwości i nowe miejsca pracy. Szukamy osób do obsługi klienta na działy m.in. budowlany, wykończeniowy, elektryczny, hydrauliczny, sanitarny i narzędziowy. Lubisz pracę z ludźmi? Chcesz się rozwijać? To miejsce dla Ciebie. Oferujemy stabilne zatrudnienie, szkolenia i pracę w nowoczesnym markecie. Wystarczy zaangażowanie i chęć do działania. Wyślij swoje CV do 8 maja na adres praca@atotu.eu. W treści wpisz preferowany dział. Atotu – market budowlany. Zbuduj z nami swoją przyszłość.
2: Reklama.

Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
0: Reklama.
2: Tragedia na Podkarpaciu. Zginął 17-latek prowadzący ciągnik rolniczy. W lipcu mają ruszyć przekształcenia niektórych umów, zlecenie na umowy o pracę. Górnik Zabrze zdobył Puchar Polski.
3: Na stadionie przyjechać ze Śląska, coś pięknego.
2: Na Stadionie Narodowym piłkarze Górnika wygrali z Rakowem Częstochowa. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tragedia na traktorze. 17-latek zginął w wypadku z udziałem ciągnika rolniczego w Kamionce na Podkarpaciu. Policja wyjaśnia okoliczności wypadku. Według wstępnych ustaleń nastolatek kierował ciągnikiem i wypadł z niego. Blisko 500 000 śmieciówek ma być zamienionych na umowę o pracę. Taką deklarację złożyła minister pracy, rodziny i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
4: Ustawa stażowa, która pozwoli zaliczać do czasu pracy, do stażu pracy, okresy przepracowane na umowach zlecenie czy działalności gospodarczej.
2: Przekształcenia śmieciówek w umowy o pracę mają ruszyć w lipcu wraz z rozszerzeniem uprawnień inspektorów pracy. Na poligonie w Orzyszu rozpoczęły się ćwiczenia żołnierzy dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód NATO z drugim pułkiem kawalerii Armii Stanów Zjednoczonych. Potrwają do piątku. Ćwiczenie Ambershock 26 to manewry o kryptonimie Cyber Strike, które odbywają się w Polsce, na Litwie i w Finlandii. Humbug Timmy uratowany. Wieloryb, który przez ponad 2 miesiące męczył się w Bałtyku i osiadał na mieliznach, został odholowany na barce do Morza Północnego. Ma lekkie obrażenia, ale podobno pływa swobodnie i o własnych siłach. Dostał też nadajnik GPS, dzięki któremu będzie można w przyszłości śledzić jego położenie. Historię humbaka śledziły głównie niemieckie media. Przez długi czas wieloryb leżał przy niemieckim wybrzeżu. Tamtejsze służby próbowały, ale nie były w stanie mu pomóc. Ostatecznie się udało, pomoc sfinansowali prywatni przedsiębiorcy. Kibice w Zabrzu długo dziś nie pójdą spać. Fani Górnika świętują, bo ich piłkarze wygrali Puchar Polski. W finale na Stadionie Narodowym w Warszawie pokonali Raków Częstochowa 2-0. Gole zdobyli Massimo i Juan. Niektórzy mieli szczęście oglądać to na żywo na Narodowym.
3: Chyba najlepiej, jak sobie można wymarzyć, na stadionie przyjechać ze Śląska, coś pięknego.
5: Czekaliśmy w Zabrzu tyle lat i doczekaliśmy.
6: To jest niesamowita radość po tylu latach, naprawdę coś niesamowitego.
2: Po dokładnie 54 latach. Wtedy w finale 4 gole Legii strzelił Lubański. Noc względnie ciepła, od 5 do 10 stopni, a jutro to dopiero będzie. Od 24 na wschodzie do aż 28 stopni na zachodzie i to w cieniu, a przecież będzie mnóstwo słońca, bo o deszczu nie ma mowy. Deszcz przypłynie do nas prawdopodobnie w poniedziałek z północnego zachodu. To będą deszczowe chmury, które przyniosą ulewy i burze.
0: Słuchajcie radia Norda FM.

0: Reklama.
1: W Gowinie powstaje coś nowego, a to tu market budowlany. Nowy sklep, nowe możliwości i nowe miejsca pracy. Szukamy osób do obsługi klienta na działy m.in. budowlany, wykończeniowy, elektryczny, hydrauliczny, sanitarny i narzędziowy. Lubisz pracę z ludźmi? Chcesz się rozwijać? To miejsce dla Ciebie. Oferujemy stabilne zatrudnienie, szkolenia i pracę w nowoczesnym markecie. Wystarczy zaangażowanie i chęć do działania. Wyślij swoje CV do 8 maja na adres praca@atotu.eu. W treści wpisz preferowany dział. Atotu – market budowlany. Zbuduj z nami swoją przyszłość.
0: Reklama.

Tak, pierwsze wino, pierwszy papieros, tak. Dokładnie tam, za tamtym rogiem. Aha, po raz pierwszy całowałem. Pamiętam to, jakby to było wczoraj.